chcę już cię prosić o więcej. Pozwól mi odkryć się, bo cię nie ma w moim śnie. Same błędy przytłaczają mnie.

się stać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

0: Masz trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się.

zrywane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: wrogu klubu, tomfowe bąble nie stronią od subu.
1: Ej, tomfowe bąble to piwo. Każda rozkmina się stanie prawdziwą. Jak wjebiesz w to zegar, koleżkę i miłość, wzmocnijcie co nie zabiło. W sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa gieta, te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kreta ci, przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesraj, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam puszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
2: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o nic.

all expect the worst. It works just like a knee. Present

0: pewien Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

dla nich to jest tak jakby... Kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka.

0: Wiesz, dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś kalistenixa, spliffixa, parnamixa, paranoixa?
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce. Przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

Arizona.

słychać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się.

0: Nerdzi w kulturze, kultura w nerdach, audycja hipertekstualna. Witamy się z wami po raz kolejny, 402, po raz drugi.
1: Tak, do dwóch razy sztuka.
0: Tak, do dwóch razy sztuka. Ostatnim razem plany pokrzyżowały nam nagłe wyłączenie prądu w całej okolicy.
1: W całej okolicy, tak.
0: Więc tutaj nawet żaden dobry UPS by nie pomógł. No dobra.
1: Cały kwartał włączyli, tak. Żebyśmy nie nadawali prawdy.
0: Tak, prawda nas...
1: Żółte napisy, żółte napisy.
0: Jak to mówił Dario, prawda nas wyzwoli. Tak, no, ale mamy sezon urlopowo-wakacyjny, więc jest takie rozprężenie, rozluźnienie. Ja wiem, że to jest tylko wymówka na to, że jesteśmy leniwymi bułami i no nie zawsze nam się chce. No, ale jak się zbierzemy, no to już jesteśmy i witam się dzisiaj z wami.
1: Gorki.
0: Oraz kapitana.
1: Kolejnej audycji hipertekstualnej, czekaj, ja będzie głośno. O, dobra, okej, dziękuję. Wiesz, nadal. O, wygodnie, okej, dobra.
0: Dobra.
1: No dobrze, panie kapitanie, mój kapitanie. Mieliśmy 402, a sobie zapiszę, żeby nie było pomyłki. 402 po raz drugi.
0: Tak, 402,5.
1: 402,5, o, to normalnie jak poron.
0: To był dzień 3/4, to trochę tak, już tak. Za daleko odjechał.
1: Albo każdy peron na tym... A nie, na dworcu zachodnim, mój ulubiony.
0: Na dworcu w Poznaniu perony masz, były przynajmniej, nie wiem jak teraz.
1: Tak, nadal
0: były dziwnie

0: trzeci, piąty. To jest na jednym peronie. Później na skraju masz tego peronu, znaczy na skraju tego dworca, jakby do tego głównego masz 4-6. Mhm. Później przechodzisz przez stary budynek, tam masz 8, 10, 11 i po dwóch krańcach masz 7 i 9. Logiczne, nie?
1: Czego nie rozumiesz?
0: No, właśnie czego nie rozumiesz. To tak jak sprzedawanie biletów podwójnie ten zacz. No, to jest bardzo prosty system, nie? Tu masz to, tu masz tamto, możesz trafić bez problemu. Ja na przykład mi się zawsze kojarzy właśnie ten właśnie peron 9 i 3/4, to właśnie Warszawa Zachodnia. Jak masz, był kiedyś podmiejska kolejka, nie? Później PKP, bo jak z Warszawy Gdańska jedziesz, to masz ten. I oni teraz połączyli to. I masz tak, że musisz zasuwać przez cały dworzec. I jak był remont, to żeby dojść na tamten Meleksy jeździły. Dosłownie Meleksy jeździły.
1: Plus tam był był spory kawałek do przejścia, bo ja pamiętam, jak był remont zachodni. Jakoś tak dziwnym urządzeniem losu trafiło się, że raz chyba tam się przesiadałem. I to było tak, że wysiadłem z pociągu.
0: Tak, i
1: musiałem z 600-700 metrów przejść jakimiś tam takimi, wiesz, ogrodzone stalowymi jakimiś ściankami wszystkim, bo to było remontowane, do swojego peronu, z którego jechałem dalej. W ogóle jeśli chodzi o numerację torów, to też jest dosyć ciekawe, bo tak naprawdę mamy te tory główne, zasadnicze, które są przedłużeniem torów szlakowych. One zawsze mają te początkowe numery, na przykład 1-2, nie? Pozostałe tory stacyjne, no to mają, to już zależy, nie? Parzyste to są umieszczane po prawej stronie od toru głównego numer 1, parzyste są umieszczane po lewej stronie toru głównego numer 2. Więc
0: czego ty nie rozumiesz?
1: Znaczy, ale wiesz, bo to się wzięło z tego, że kiedyś jak miałeś tą
0: budkę, tak.
1: Gdzie siedzi sobie tam drużnik, nastawnik ruchu i tak dalej, no to jeden tor był po jednej stronie, drugi po drugiej. To miało sens i wtedy było tak, że tu z jednej strony były liczone, z drugiej były liczone, chociaż dla przeciwnego Kowalskiego to jest nieintuicyjne cały czas.
0: No wiesz, na wielu krajach jest tak, że masz po prostu na przykład AB, tak, albo 1-2. To peron, albo po prostu masz peron i tyle. I często widzę, że ludzie na przykład, zwłaszcza za granicą, mają dość duży mindfuck w momencie, kiedy jest, że pociąg odjeżdża z peronu 6, tor 12, nie? I jest takie, to odjeżdża z toru czy z peronu, jest takie, nie no, tak. idź na peron, nie? Jest takie, aha, okej. Okay. Ale powiem ci, że...
1: Tak, co ciekawe, to te perony same powinny być numerowane rosnąco od dworca kolejowego. Im dalej, tym wiesz.
0: To jak rozpoznać, że mężczyzna ma autyzm? Robimy audycję o grach. Gadamy o pociągach.
1: Są super.
0: Pociągi są super, tak, jak najbardziej się zgadzam. A to nie zamienia, znaczy w ogóle nie wyklucza w ogóle ani nic.
1: Jak jesteśmy przy pociągach, to mi mignęło, nie wiem, jakieś śmieci na Instagramie. Była jakaś kolesiuwa gotka, jakiś wywiad z nią był przeprowadzany, coś tam opowiada. I w pewnym momencie z tyłu, za pleców wyciąga, już nie pamiętam dokładnie jaki, ale jakąś amerykańską lokomotywę spalinowóz, zaczyna o nim tłumaczyć, że to tylu cylindrowy i tak dalej, i tak patrzę. Okej.
0: Okay. Pociąg, najważniejszy jest pociąg. Tak, to się jak najbardziej zgadza. Dobrze, kapitanie, moi kapitanie, dzisiaj mamy dwie najważniejsze kwestie. Oczywiście nie może zabraknąć dzisiaj dwóch największych wrogów, jeżeli chodzi o gaming, też dwóch największych...
1: Mówisz o graczach i deweloperach.
0: Nie, no już ten temat wałkowaliśmy tyle czasu, nie ma co. GTA 6, mieliśmy bardzo dobry tydzień, bardzo dużo rzeczy wyciekło i to tak naprawdę fest.
1: Mi w ogóle na Netflixie pokazuje się reklama jakaś, że tam jakieś coś tam...
0: A, do tego dojdziemy.
1: GTA 6,
0: do tego dojdziemy.
1: Że tam chyba 26, tak, czy coś tam.
0: Porozmawiamy sobie też o tym, o Boże, o Sony, które poleciało po bandzie maksymalnie. I też mam, żeby nie było, taki kącik retro, że zacząłem wyciągać, chciałem powiedzieć z piwnicy, ale do piwnicy nie byłem w stanie znieść. Też chciałbym co jakiś czas po prostu wyciągnąć, nie? I jestem ciekaw, czy będziesz kojarzył te gry, nie? Mamy tu Sierra, mamy tu Dema, mamy w ogóle bardzo ciekawe, bo mamy właśnie to, co kiedyś było takim creme de la creme, czyli płyty z grami, z demami i nie tylko z pełnymi wersjami, wrzucane do gazet komputerowych. Dla mnie to był super element, zwłaszcza, że no wiesz, wtedy było, o Jezu, 29 zł, jak drogo, a później jak tak teraz patrzę po tego z perspektywy czasu, kurczę, płaciłeś za nie wszystkie, bo na przykład mam teraz na przykład Play, nie? I jeszcze na CD Play, wszystko o grach. I masz wersję demo, Kurka Wodna 2, mam pełną wersję w pudełku, z Tom Clancy Splinter Cell.
1: Ulubiona

0: gra we wszelkich rodzaju urzędach, instytucjach, kurka wodna, tak? No.
1: Nie, co ty, to już trzeba było mieć dobry komputer, to już musiałaby być skarbówka albo gdzieś wyżej.
0: Ja pamiętam, że na pocztach wszędzie, w to nawet w wojsku, tam w kancelarii, okay, zawsze no, kurka widzisz, wodna była na komputerze.
1: To jest ciekawe. No widzisz, z jednej tej płyty jest naprawdę dużo fanów, bo jest przede wszystkim tak. Wersję demo właśnie, kurka wodna, Tom Clancy Splinter Cell, który naprawdę źle się zestarzał, jak patrzyłem, to tak jest, Jesus, to tyle czasu minęło. Armor Mobile to nawet nie kojarzę. Mm-hmm. Ciekawe jest to, że są dwie pełne wersje gier, jest Hellboy i Pearl Harbor Zero Hour. Hellboya tego pierwszego nie
0: Hellboy,
1: kojarzę.
0: Ja platformówkę kojarzę, ja...
1: To jest 3D, żeby było ciekawie.
0: Tak, to jest 3D platformówka. Aha, ja okay. Pamiętam, kiedyś było takie wydawnictwo we Wrocławiu, nazywało się Albion Multimedia. Oprócz tego, że dystrybuowało różne softy za granicy, to jeszcze wpadli, mieli ciekawy model biznesowy, mianowicie produkowali płyty, składanki z grami. Oczywiście to były dema, shareware, wersje jakieś tam, freeware i tak dalej. I to były tematyczne, na przykład miałeś gry przygotowe, platformówki, strategie i tam jakieś jeszcze insze. I na takiej płycie było od kilkunastu do kilkudziesięciu demek różnych gier.
1: Tak, tak.
0: Między innymi miałem właśnie te platformowe dwa i tam ta gra Hellboy była demko.
1: Bo to tu masz pełną wersję, jakbyś chciał sobie pograć. Za chwilę ci dam, bo tu słuchaj, jeszcze jest...
0: Wiesz, ja w to grałem 30 lat temu.
1: No, wiem, kiedyś to było.
0: Ale było parę fajnych gier, do których chciałbym teraz wrócić, tylko niestety nie pamiętam nazwy, ale...
1: No to właśnie dlatego przynoszę,
0: ale
1: żeby
0: poczekaj,
1: właśnie...
0: Nie, bo będę u rodziców, więc te płyty z tymi platformówkami, te Albionu składanki okay. Wszystkie przyniosę. Zgarnę.
1: Zrobimy, porzucę
0: ci, nie wiem, ISO albo płyty fizyczne, jak tam, chociaż pewnie nie masz już czytnika.
1: Mam, ale mam osobno.
0: No widzisz.
1: Większość obudów, które teraz jak masz pograsz, PC-towy, to nie ma nawet miejsca.
0: Tak, to były gry tam pod Windowsa 95, 98 i DOSa i było naprawdę, kurde, sporo fajnych gier kiedyś, no. I to było ciekawe, bo takie składanki były w koszach. Ja pamiętam, że ja zawsze grzebałem jak dzika świnia w żołędziach w Intermarché. Tam były te kosze właśnie z takimi różnymi składankami. Więc były te właśnie płyty Albionu różniaste. Nie pamiętam, było też takie niemieckie składanki. One były trochę droższe, ale tam wiesz, na pudełkach krzyczało 200 gier, 250 gier. I to też właśnie różnego rodzaju demka i tak dalej. No i to też było spoko. No, no to tyle, jeśli chodzi o dygresję.
1: No to dygresja, kończąc jeszcze tą płytę, to jest jeszcze o tyle ciekawe, bo jest wersja demo, zwiastuny. Jest przede wszystkim zwiastun Stalkera. Nie z tej płyty, ale z innej płyty. Pamiętam, że oglądałem, byłem strasznie zajarany Stalkerem. Właśnie 2003 rok, jak on miał wyjść i w ogóle cały proces. Pamiętam, że był wtedy jakieś jedno czasopismo zachodnie, czy Eurogamer, czy coś takiego. Nie wiem, ale było. I oni mieli dosłownie na 11 stron taki sneak peek w ogóle z produkcji gry. I w ogóle tam ujeżdżenie ładą, jak ta gra miała wyglądać i to wszystko później zostało wycięte, bo się okazało, że...
0: Bo ja wtedy byłem Team Painkiller, bo rok później okazał się zrobiony przez People Can Fly chyba.
1: Nie no, Painkiller to w ogóle wylądował w kioskach od razu w Polsce, więc to było super, że w ogóle był znośny cenowo, w ogóle to było fajne dostosowanie do rynku.
0: Najlepsze jest to było, że ja to w Painkillera grałem na wakacjach, byłem wtedy u kuzyna, na jego kompie pykałem. I najlepsze jest to, wiesz, jest tam taka misja, właściwie kilka leveli, dzieją się gdzieś tam jakaś przystań, port morski, coś takiego i stają kontenery. I na tych kontenerach, to, że wcześniej tam na pierwszym levelu były nagrobki, tam były, nie wiem, polskie imiona, nazwiska, to jakoś na to nie zwróciłem uwagi. Natomiast później właśnie są te różne kontenery, stoją w tym porcie i tam masz, nie wiem, firma Januszek z Gdynia, coś tam, jakaś inna firma. I dopiero wtedy połączyłem kropki, że to jest w ogóle polska gra, bo to jakoś 2003-2004 to był moment, kiedy przestałem kupować czasopisma o grach, między innymi CD Action. Bardziej, wiesz, internet, tego typu rzeczy, plus jakoś też mniej grami się interesowałem w tym momencie. Na Painkillera czekałem, bo gdzieś tam jakieś zapowiedzi widziałem, ale totalnie mi umknęło, że to jest polska gra wtedy i dopiero, wiesz, zobaczyłem, poszukałem i rzeczywiście, o kurde, to przecież ludzie z Polski, to ten Adrian Chmielarz i spółka zrobili, nie?
1: No tak było, tak
0: taka
1: było.
0: Co do Chmielarza, ciekawostka, bo wspominałem, poczekaj, muszę... tak, bo jakiś czas temu wspominałem o książce autobiograficznej Smugglera Seed Action. Nie podoba się, to nie kupuj. Tam też jest wątek Adriana Chmielarza, gdzie właśnie Jerzy Smuggler poprawa ramię w ramię na giełdzie komputerowej na stołówce politechnicznej we Wrocławiu handlowali oprogramowaniem razem z Chmielarzem. I co ciekawe, bo Chmielarz pisał do różnych czasopism, wysyłał jakieś swoje tam, wiesz, programy i tak dalej. Jeszcze w latach 80. między innymi do Bajtka i tych późniejszych różnych czasopism. I taka małe zabawne przejęzyczenie, mianowicie Adrian Chmielarz jest z Lubinia na Dolnym Śląsku. Aha. Tam, gdzie KGHM i kopiesz miecz z ziemi.
1: Pewnie został podpisany, że jest z Lublina.
0: Żeby tak. To raz.
1: Tak. Pewnie wielokrotnie. No.
0: Także w tych, gdzie tam wysyła jakieś swoje solucje, programy, kody do gier i w ogóle to praktycznie zawsze było, że Adrian z Lublina, więc tak.
1: Ale to wiesz, ten kącik w ogóle, mówię, chcę kiedyś przynieść też takie te właśnie gazety gamingowe i właśnie tam były listy do redakcji. W ogóle to było niesamowite, bo to było coś, czego nie ma niestety, teraz to zostało zabite, no bo w ogóle gaming, gazety gamingowe.
0: Mogę
1: to
0: ci przy, jak chcesz, właśnie jak będę u rodziców, to ci mogę przywieźć CD Action albo Komputer Świat na kilogramy.
1: No to tak, to będziemy dawkować na spokojnie, ale mówię, właśnie tam było dość, to wiesz, było Brawo Girl i dziewczyny pisały do Brawa, a mężczyźni, wiesz,
0: listy do redakcji.
1: Mam problem, bo ponieważ mój Pentium 3 nie chce się butować tego, czy to jest kwestia RAM-u, czy coś tam. No cześć Andrzeju, bo słuchaj, bo to jest kwestia taka, wiesz, ludzie czekali tak naprawdę na te odpowiedzi. Ale to fajnie działało, to właśnie było dość spoko. Kończąc jeszcze tą dygresję z tą płytą z tego playa. Zobacz, to jest fajne, bo według mnie, skąd można było poznać, co było w danym czasie popularne i czym się wszyscy jarali? To są tapety. Mm-hmm. 24 tapety. I jest Raven Shield, nie znam gry, ale to był pewnie taki wypełniasz. Star Wars Galaxies, to World of Warcraft. Wiesz, te tapety musiały odpowiadać temu, czego ludzie oczekiwali, tak?
0: Raven Shield to nie był czasem Toma Clancy'ego,
1: O dziwo nie, Praetorians Raven Shields.
0: Okej, okay, to jakiś inny.
1: Tak, nie, bo Raven Shield to, ja wiem, o który ci chodzi, ci o ten właśnie, gdzie pierwsze Tomy Clancy to nawet nie miałeś modelu broni.
0: W ogóle ostatnio trafiłem, bo szukałem czegoś i trafiłem na film, gdzie z gameplaya z jakiegoś właśnie Rainbow Six, jedynka czy dwójka. Te gry przeszły bardzo długą drogę.
1: Oj, bardzo, bardzo, bardzo.
0: Chociaż ja w tamtym czasie, wiesz, Rainbow jak Rainbow, ja bardziej byłem fanem Delta Force.
1: Nie dziwię się. Według mnie...
0: Jedynka, dwójka jakoś do mnie... Inaczej, na moim kompie działały lepiej.
1: Zobacz, jeszcze genialnie, bo masz jeszcze z tyłu, masz do dwóch podstawowych gier, masz jeszcze sterowanie. Mm-hmm. Może sobie, wiesz, samą klawiszologię wypisałem.
0: Więc ja byłem Delta Force Team.
1: No nie dziwię się,
0: I grałem i lubiłem, bo to było naprawdę tam, wiesz, ze snajperką się czaić i...
1: Żeby było ciekawiej, to powiem ci, że na przykład ty mówiłeś właśnie o tych koszykach z grami, no to właśnie ja w ten sposób stałem się właśnie posiadaczem już, o Jezu, 10 albo 15 lat temu, jak nie lepiej, jak jeszcze Tesco istniało w Polsce. Też w takich na półkach normalnie było jakieś polskie wydawnictwo, które wydawało za 19 albo nawet 9 zł taką klasykę. Ale to nie była żadna seria. Nie
0: było. Mówisz o klasyce komputerowych fioletowych?
1: Nie. To były takie
0: po prostu... Bo to CD Projekt robił.
1: Ja wiem.
0: Chwała im za to, bo to było bardzo dobre.
1: Senega.
0: Też, ale te klasyka gier komputerowych i później ekstra klasyka to były gry wydawane przez...
1: Nie, to spokojnie, to nie, to mówię, to jest bardziej w segmencie właśnie rubla i złotówki, to nie była żadna taka seria długa, nie taka popularna jak klasyki gier, te wiesz, z tymi srebrnymi opakowaniem, po prostu były takie rozpikselowane, słabe grafiki na pudełkach. I były na przykład właśnie jakieś tam gry pokroju właśnie Kurki Wodnej, o dziwo był na przykład Duke Nukem 3D, czyli takie gry, które były wydane już 10 lat wcześniej i było na przykład wśród tego wszystkiego było na przykład pierwsze Rainbow Sixy, nie?
0: Tak.
1: Ja na przykład, wiesz, kupiłem pudełkową wersję i one o dziwo tyle są ciekawe, że te gry nie mają żadnego zabezpieczenia. Nie mają żadnego kodu, nie mają nic. Po prostu, wiesz, to jest zwykłe ISO na płytach, które możesz normalnie zainstalować, odpalić. Więc to też jest o tyle bardzo ciekawe. Więc wiesz, te gry akurat... Pizza Syndicate, to powiem ci, że akurat z tej ekstra klasyki gier, to ja miałem chyba 2 czy 3 opakowania. Żeby było ciekawiej, kultowe właśnie Settlersy drugie, tak?
0: To ja miałem, mam.
1: Miałem chyba 6 wersji, 6 różnych tych. pierwsze na prymudyjskiego targi expo gamingowe, konsolowe, które się odbywały. Ekstra klasyka gier. Settlersy były dorzucane razem z biletem. One w zasadzie były prawie że biletem. I uważam, że to było super kwestia. Wchodzisz na targi i dostajesz po prostu giereczkę, nie? Pełną gierkę, fajnie. Wiesz, wróćmy do tych czasów, nie? Wróćmy do tego. Przecież jaki problem jest danie kodu na grę ludziom, którzy wchodzą na targi? No jak się okazuje, no chyba duży, skoro nikt tego nie chce, albo wszyscy liczą pieniądze. Powiem ci, że ten marketing, który jest obecnie, bardzo mnie irytuje, bo jest dowalanie... W ogóle walenie pieniędzy w influ, walenie w jakieś w ogóle stoiska na tych targach, zamiast po prostu wziąć, dać produkt, który się sprawdza, tak? Lubisz nasze gry, to tu masz, nie wiem, kod na zbroję, na armora, nie wiem, na coś takiego, no wiesz, żeby...
0: Ale kiedyś tak było, że były rozdawane kody na dodatki do gier i ja pamiętam choćby na Pixel Heaven kiedyś.
1: No tak, no i dla mnie to właśnie jest takie, ale zobacz, że teraz się zmieniło, bo teraz nie możesz dać ludziom kodu na DLC, bo większość jest jako usługa, tak?
0: Tak.
1: Więc to jest jednocześnie gry jako usługi są niby fajne, pieniądze ci przynoszą, o Jezu, ile możemy zarobić, a z drugiej strony też zabija ci w pewnym momencie taki... No nie wiem, no ten element FOMO powoduje, że ty też musisz zmienić trochę, wiesz, to jak sprzedajesz też te gry. I to jest duży problem, że branża jeszcze się nie przyzwyczaiła w ogóle mentalnie, że no dobra, no to może dajmy jakąś walutę, jakieś właśnie rzeczy, skoro ten właśnie ludzie przepojawiają się na naszych stoiskach.
0: Ale wiesz, ty mówisz teraz o grach, które...
1: Mówię już w zasadzie o prawie wszystkich grach, biorąc pod uwagę to, co Sony teraz odwaliło.
0: Tak, ale to cały czas mówimy o grach, gdzie masz interakcje graczy między sobą, jakieś gry multiplayer i tak dalej. Gry singlowe żyją trochę swoim życiem. Jest tak, że... Bo tutaj masz, o nie wiem... Masz nowego właśnie Rainbowa, masz to Arkriders chyba teraz jeszcze jest na topie.
1: No nie już, wiem, nie, już upada.
0: No,
1: już,
0: no dobra, szybko poszło. Natomiast widzisz, masz taką grę, jak chcesz wejść na pełne serwery ludzi, gdzie ludzie jeszcze nie są wyskillowani, chcesz, żeby ci się w miarę fajnie grało, to musisz kupić grę na premierę. Jak tak. Zrobisz to później... Tak.
1: No
0: to właśnie ludzi nie ma. Znaczy FOMO to jest strach, fear of missing out, że zostaniesz pominięty.
1: No ale no w przypadku na przykład zobacz, teraz Battlefield 6 ma teraz w tym tygodniu darmowy weekend.
0: Mhm.
1: Brakuje graczy. Dostali bardzo fajne, akurat przyznam, że to jest akurat jedno z najlepszych zastosowań, jak zrobić współpracę, bo wcześniej mieli współpracę z Red Bullem i wszyscy takie, o Jezu, mieli nie wdawać. I tak Battlefield 6 unika pójścia w stronę Call of Duty, czyli wiesz, klaunów biegający, tak. Co tam, Carly B i wszystkich tych tam, wiesz, znanych pop gwiazdek. No i mieli właśnie tę współpracę z Red Bullem. No i to tak średnio wychodziło, natomiast i tak było mniej więcej jakoś tam zakorzenione. Natomiast teraz mają w nowym sezonie współpracę z kolaba z Top Gunem, Top Gun Maverick.
0: Okay.
1: Film wyszedł strasznie dawno temu, biorąc pod uwagę obecne czasy, nie? Co prawda tam niby gotują następny film, ale no tematycznie jest to świetne, tak? Masz pilotów, no nie ma tylko Toma Cruise'a, pewnie nie pozwolił za duże pieniądze, ale masz samoloty, które były w filmie, masz skórki właśnie związane z filmem, to wszystko się klei, dosłownie się klei, ale gracze, niestety doczekaliśmy się tego, że Battlefield ma swój teraz cykl wydawniczy. Wydajemy grę na premierze, jest dużo graczy, jest gra dziurawa, zaczynamy łatać, ale zaczynamy łatać jakoś w sposób taki niemogętny. Dajemy w ogóle coraz więcej rzeczy, które są z jakimś tam płatnym, albo nie wiem, DLC, albo teraz Game Passem, albo jakimś innym passem. Gracze zaczynają się wykruszać, bo mają dość na przykład błędów, hakerów. No i co? I gra zaczyna mieć coraz mniej graczy, deweloperzy coraz bardziej się starają, firma ucina ilość zespołu, ta ilość zmian jest wprowadzana coraz wolniej. I na koniec cyklu życia, tak jak było z Battlefieldem 5, z Battlefieldem 4, z Battlefieldem 1, wszystkimi tymi 20-35, te wszystkie gry, jak już była zapowiedziana nowa część, one świetnie działały, świetnie wyglądały. I teraz jest najgorsze to, później nagle się okazuje, że wiesz, Electronic Arts ma taki, Jezu, dlaczego wszyscy grają w Battlefield 5 zamiast tego, w nową część, 20-35? No bo piątka działała, tak? Została naprawiona, wszystko było fajne, już wszystko, wiesz, wszystko ludzie wiedzieli, gdzie są błędy, gdzie są niebłędy, co można spatchować, co nie. I właśnie to jest dla mnie największa teraz bolączka, że masz, ten marketing nie odpowiada temu, co się dzieje. Mamy teraz na przykład beta test Call of Duty Modern Warfare 4 i no okej, okay, tylko że to jest znowu to samo, dostajemy realistyczny, teoretycznie pojedynek, wiesz, współczesną wojnę z elementami niby trochę sci-fi, A później miesiąc po premierze, albo nawet nie, będą biegające klauny, tak? No i to jest właśnie to, już gracze się nie, wiesz, już nie, gracze sami się trochę oszukują niektórzy, a niektórzy trochę już przyjmują, wiesz, na słowo honoru. Jest jak jest i tyle, trudno. I powiem ci, że mieliśmy taką ostatnią dyskusję, że kiedyś to było i w ogóle. I dużym problemem było to, jak gry kiedyś były wydawane pudełkowo, mhm, i na przykład były błędy, tak? No i miałeś po prostu... No nie miałeś możliwości, że gra zostanie spaczowana, natomiast...
0: Znaczy... i tak, i nie, bo...
1: Chyba, że był dodatek i w dodatku była łatka, która
0: to jest jedna opcja. Tak. Druga opcja była taka, że trochę było już później, miałeś internety i po prostu pobierałeś sobie patcha z internetu. A trzecia opcja, która działa się najczęściej, no to takie łatki do gier też trafiały na takie cover CD różne. Ja pamiętam, że CD Action jest CD Action, miało łatki do gier. Ja pamiętam też praktycznie na premierę z siostrą złożyliśmy się, kupiliśmy sobie Pizza Connection 2, które jest absolutnie fenomenalne, jeśli chodzi o grę i polski przekład, bo po pierwsze koleś, narrator, który cię prowadzi, mówi z takim, wiesz, masz po polsku, ale mówi, to jest gierka w ogóle w studia chyba Software 2000 niemieckiego, ale zlokalizowana przez CD Projekt po raz kolejny, była świetnie, bo koleś, narrator, mówił po polsku, ale wiesz, akcent, tembr głosu, wszystko masz takie po włosku, bo wiesz, teraz robimy pizzę. I on tak cały czas się tłumaczy. Oprócz tego, wiesz, tam głosy tych klientów, NPC-ów, tego wszystkiego, miało te ręce i nogi. No właśnie, tylko był jeden mały minus. Chyba po 6 czy 7 levelu gra crashowała. I okazuje się, że był patch i ten patch, który udostępniło studio na stronie, ważył swoje plusy. On chyba był niekompatybilny z tą wersją CD Projektu, później CD Projekt wypuścił swoje. No ja pamiętam, że był problem, bo kupili gra, zapłaciliśmy wtedy 79 zika. To był chyba 2001 albo 2002 rok za wydanie pudełkowe. Duże pudełko, w środku gruba instrukcja, serio do tej gry była. Niby gra o robieniu pizki, wiesz, i mafii. I tak to wyglądało, więc jeśli chodzi o tego typu rzeczy, no to gry się patchowało tak.
1: No bo gry się patchowało tak, albo się w ogóle nie patchowało, ale z drugiej strony powiem ci, że ja nadal uważam, że to jest duży problem, jeżeli chodzi o branżę, bo branża do ostatniego momentu patchuje gry i wydawanie gier pudełkowych jest dużym problemem.
0: Teraz z tym patchowaniem to jest tak, a nie dorobimy.
1: Day Zero patch, tak. Nawet i później gra, która jest sprzedawana w pudełku, ja naprawdę kupię wersję na PS4, żeby wszystkim później pokazywać, zablokuję dostęp tej konsoli do internetu, żeby nie mogła pobrać tego Day Zero patchu i żeby odpalić tą grę tak jak po prostu, tak jak ona została wydana. Znaczy w zasadzie została wydana, tak? Bo właśnie pytanie jest teraz, czy gra, możemy twierdzić, że gra z Day Zero patch to jest ta gra, która została wydana, czy gra, która poszła do tłoczenia, to jest, wiesz, to jest ten silver, tak? Czy to już jest po prostu to złoto, które zostało po prostu już tam wrzucone? No i w obecnych czasach mam wrażenie, że branża ma takie, to co poszło do tłoczni, to poszło do tłoczni. To oni sobie kiedyś, tymi patchami zategują.
0: Tak, bo mają taką możliwość. Kiedyś jak wydałeś popsutą grę, to nie zarabiałeś na niej, bo fama szybko się rozchodziła, że gra jest niedorobiona. Nikt nie kupował. Jak pojechało z tłoczni do sklepów, to była już lipa totalna. A teraz... No dobra, to się zatyguje.
1: Tak, no i to jest właśnie duży problem i wiesz, no wiesz, te gry, które mam tutaj, nie? W tych pudełkach. Było z nimi sporo problemów, tak? Jakość w ogóle była też, żeby było zabawnie, jest na przykład instrukcja do gry Starsky & Hutch w formacie PDF, no takie rzeczy. Mm-hmm. The House of the Dead 2, o Jezu, to był klasyk mimo wszystko. One miały swoje problemy, natomiast po włożeniu zainstalowania przede wszystkim musiałeś przejść przez proces instalacji, to gdzie można było już się, że tak powiem, napotkać na wiele problemów. Ale jednak te gry odpalało się i one jakoś tam działały. Nie żeby, wiesz, właśnie na zasadzie, a kiedyś to było lepiej. Nie, kiedyś było inaczej, właśnie na tym też problem polega. Steam nas przyzwyczaił do bardzo wygodnego trybu życia. Zobacz, że na przykład dużym, mimo wszystko, mało kto pamięta, kontrowersje teraz mamy przy GTA 6, mało kto pamięta, jakie były kontrowersje przy GTA 4, które kupowałeś na płycie, na PS3 czy na Xboxa. Wkładałeś płytę do konsoli i ona przez 12 minut instalowała pliki. 12 minut to zajmowało.
0: Na Xboxie chyba szybciej.
1: No ja wiem, no wiesz, ale mówię o pierwszej wersji. Nikt wtedy, wszyscy byli w szoku, jak to jest. wszyscy, wiesz, z poprzedniej generacji, z PS2...
0: Bo wszyscy zawsze się nabijali, a wy PC-cia, że tak, musicie patchować, a ja wkładam płytkę i gram, a
1: tak, to był pierwszy taki przykład, gdzie nagle się okazuje, że wiesz, i później stało się normą instalowanie w ogóle gier na tym, na płytach z nośników i nagle się okazało, że można.
0: Znaczy, na Xboxie 360 możesz grę uruchomić z płyty, no to nie ma sensu, bo czas wczytywania leveli, szum napędu i tak dalej jest trochę bez sensu. Moim zdaniem lepiej, jak masz duży dysk, to rzeczywiście sobie lepiej wrzucić tą grę. Biorąc pod uwagę to, że w Chińczykowie za parę złotych możesz kupić do 360 to pudełko na dysk, bo to, w którym jest oryginalny dysk, ono jest chyba ultradźwiękami zgrzewany. Jak już je otworzysz, to już je nie złożysz z powrotem, ale Chińczykowie robią i tam do środka zwykły 2,5-calowy dysk wkładasz, więc...
1: Da się, nie?
0: Tak naprawdę jedyne ograniczenie, trzeba ten dysk przygotować i Xbox 360 chyba wspiera dyski do 2 terabajtów, więc możesz mieć 2-terabajtowy w konsoli i włożyć, podłączyć przez USB albo przez więcej USB kolejne dyski, więc wiesz.
1: Tego właśnie podłączania większych dysków z treściami i wiesz, z ISO będzie coraz więcej, zwłaszcza, że właśnie ten temat, o którym mieliśmy dzisiaj dyskutować, czyli Sony, tak? Mhm. Przysłałeś mi w ogóle newsa.
0: Tak, ale jeszcze zanim dojdziemy do Sony, skoro już mamy tak wspominkowo i tak dalej, mówisz, że takie chcesz te kartki z kalendarza i płyty z kalendarza i w ogóle robić, to jest na tubce, ja kiedyś przypadkowo trafiłem, jest taki kanał, Grzesiek opowiada, kanał ma na razie mało subskrybentów, bo niecałe 5000, ale akurat dla mnie koleś, ktoś powie, a koleś przez 15-20 pół godziny ględzi o jakieś rzeczy, tak, i na przykład opowiada o tym, masz, czy jak było, wiesz, w 97 roku ruszył dostęp do, znaczy w 97 roku już był chyba, w 95 TPS-a uruchomiła, dostęp przez modem i on tutaj pokazuje, bo cały czas ten numer jest aktywny, jak masz modem, możesz zadzwonić do internetu, pokazuje jak to robić, masz tam, nie wiem, o napędach ZIP, jako super dyskietki, gdzie tam różne pokazuje i wiesz, koleś ma, ja nie wiem, co on ma za chałupę, że ma gdzie gromadzić te wszystkie rzeczy. Kanał jest świetny, podeślę tobie, to weź wrzuć też od razu, bo ja ciągle nie mam konto zablokowane. Więc podrzuć też od razu ludkom na czat, bo ja polecam, kanał jest naprawdę świetny. Koleś fajnie opowiada o tym, dużo smaczków fajnych pokazuje, to jest jedna rzecz. I tak jak mówi się o tych czasopismach, kiedyś wspominałem, jest sobie taki koleś, Tomek Zieliński, który prowadzi blog Informatyk Zakładowy i uruchomił jakiś czas temu podcast. I podcast jest dziwny, bo koleś bierze, idzie do biblioteki we Wrocławiu, uniwersyteckiej, siada, bierze czasopisma komputerowe, na przykład, z, wiesz, nie wiem, z lipca 96, 2001, 2006, wertuje, przegląda te artykuły, robi z tego kondensat i później przez pół godziny na podcaście opowiada, jakie to były nowości w 96 roku, co tam ludzie, czym się branża jarała. Później 2001, 2006.
1: Też, ja nie uważałem tego za jakiś content, bo wiesz, jak człowiek to pamięta, to ma takie, wiesz, to nie ma nic z tym, co można było wysierać, ale później się okazuje, że w zasadzie mamy teraz dwie generacje graczy, którzy nie pamiętają tych czasów. A też po pierwsze, powiem ci szczerze, właśnie to nie jest na zasadzie, a kiedyś to było fajnie, teraz to już nie jest
0: no
1: fajnie.
0: No nie, właśnie fajnie to w nostalgii, w naszych wspomnieniach jest.
1: No właśnie.
0: Historia z życia. Wytargałem starego, jakby inaczej, ThinkPada T22 albo T21, już nie pamiętam. Tam jest jakiś Pentium 3 chyba, z 800 mega, coś takiego. Wytargałem z szafy ten komputer, myślę sobie, dobra, zrobię sobie taką oldschoolową maszynę do grania w gry. DOS-owe. No dobra. Znalazłem dysk. Dysk był jak 2,5-calowy na ATA, nie działający, więc szybkie Allegro. Daj mnie przejściówki z ATA na jakieś w miarę nowocześniejsze dyski. No to zakupiłem na Compact Flash kartę. Przejściówkę z ATA na M2, z ATA na MSATA, bo takie dyski te małe, wiesz, mam różnie, z tego coś się dopasuje. Jak już tam wyrzeźbiłem coś, włożyłem dysk, pojawiła się kolejna trudność. Ten komputer nie ma opcji butowania z USB, więc trzeba albo dyskietkę, albo płytę z systemem. Zacisnąłem zęby, przygotowałem, znalazłem w ogóle jakiś tam taki fajny bootloader, który umożliwia butowanie z USB, ale i tak go trzeba wystartować albo z dyskietki, albo z płyty. Znalazłem jeszcze, wygrzebałem jakąś płytę czystą, nagrałem sobie ten bootloader, odpaliłem z niego kompa, podłączyłem pendrive'a do USB, o dziwo wystartowało. Kolejna trudność to jest USB 1.1, więc transfery są porażające. No dobra, ale system się zainstalował, mam tego DOSa, wystartował. Myślę sobie, no to sobie pogram w jakieś gry. I w tym momencie trafiam na kolejny problem. Trzeba skonfigurować kartę dźwiękową, żeby to działało. Ustawić adresy, przerwania, wszystko. Coś, co kiedyś było czymś naturalnym, jak dłubałeś przy komputerach. A w tym momencie ja już siedziałem ponad 2 godziny i stwierdziłem,
1: tak,
0: to ja sobie odpalę do Xboxa.
1: Słuchaj, właśnie to jest to, o czym właśnie mówiłem, że właśnie kiedyś, wiesz, samo uruchomienie gry już było, że tak powiem, ewenementem w ogóle już wiesz, żeby w ogóle dotrwać.
0: Powiem ci tak, w latach 90. jak było ciśnienie, właśnie z kuzynami, też mieli nie za dobrego wtedy kopa, już nie. Mnie w Duma, w GTA 1 chcieliśmy pograć. I problem był taki, że brakowało trochę RAMu. Więc kombinacja...
1: Wiaderkiem je.
0: Tak, kup sobie, nie? I wiesz, i oczywiście takie problemy zawsze się pojawiają w sobotę w popołudniu, kiedy sklepy komputerowe, wszystko już jest zamknięte. Dobra, trzeba sobie radzić. Odpalamy tego DOSa. No to wywalamy wszystkie niepotrzebne sterowniki. Zostawiamy sterownik do dźwięku, sterownik do CD-ROMu, bo gra musiała jakoś działać. Koniec końców, po którymś tam podejściu, po N restartach, udało się wysmażyć takie pliki config.sys i auto.exe bat, że RAMu wystarczyło, GTA ruszyło, działało to strasznie na ówczesnym komputerze, ale dało się grać w GTA 1, więc wiesz, całe popołudnie, wieczór, reszta już było super, więc teraz bym to po prostu wywalił przez okno, nie chciałbym się.
1: Widzisz, mówiliśmy o tym, o tych patchach, co było i w ogóle. Trochę zweryfikowało życie, Reset CD. Moja ulubiona, jedna z bardziej ulubionych, o wiele bardziej niż CD Action, sorry, ale
0: Reset CD. Ty byłeś Team Reset, no CD Action.
1: No ale Reset miał w ogóle bardziej taki właśnie, ale to też ich trochę zgubiło, że mieli wszystko i nic. I zobacz, i tutaj na płycie są Demagier, są w ogóle dwie płyty. Dwie płyty, nie jedna. Bo na jednej jest Gabriel Knight, a na drugiej jest właśnie są, jak oni to nazwali, Cyber Telerix? Cały ten. Żeby było ciekawiej, na płycie jest postać z Fallout Tactics, więc to też jest taki, najlepiej widać, jaki to był okres. Masz Demagier i są takie, słuchaj, takie bangersy jak koszykówka Manager 2001, Pizza Connection 2, No a później masz Adventure Pine, tego Pinball Desperados, no to akurat kojarzę. Ale też Avil Island, parę innych takich. Są jeszcze pełne dwie wersje gier. I uwaga, programy czytelników. Kamery internetowe, 3D FTP, Berser, Winamp, Webcam Watcher. Jest niesamowite aplikacje. No i masz tutaj, słuchaj, całą listę patchy. Uwaga, patchy. Więc na płycie masz patcha 10.14, pewnie jest 1.14, do Deus Exa, do Fallout Tactics, Virtual Pool, The Moon Project i w ogóle The Moon Project to są trzy różne patche, więc to też ciekawe. No i oczywiście jeszcze najnowsze wydania popularnych magazynów internetowych. Powiem ci, że trochę tego właśnie akurat... jeżeli chodzi o te wszystkie czasopisma dodawane do płyty, ziny w ogóle, to trochę mi tego brakuje. Mało jest w ogóle nawet, wiesz, ciężko powiedzieć, bo teraz wszyscy robią roleczki, robią jakieś tam, wiesz, tak, media, jakieś tam inne rzeczy. Trochę mi brakuje tych czasów właśnie, kiedy każdy mógł sobie robić własne czasopismo internetowe. Ale widzisz, na płycie są normalnie, do Fallouta Tacticsa, nie? Do Deus Exa są patche. Więc była jakaś możliwość, ale u nas, teraz sobie wyobraź, że mieszkasz sobie, no nie wiem, nawet nie mówimy o jakimś kraju afrykańskim, tylko mówimy na przykład o takim Luksemburgu, nie? Znajdź teraz płytę z czasopismem, na którym będzie patch do gry, która cię interesuje.
0: Nie znajdziesz.
1: No właśnie, więc to też jest tego. Właśnie to też pewna epoka minęła. Na przykład tak jak Quake, nie? W wersji shareware'owej był rozdawany. W ogóle, że shareware'y istniały, że się podawało dalej, tak?
0: Tak.
1: W ogóle masz tutaj pełną wersję i zapłać nam.
0: Taka dystrybucja była gier, no wtedy, no bo inaczej ciężko było.
1: No i teraz właśnie wchodzi Sony całe na czarno, bo nie na całe na biało, które mówi właśnie, też zmienia cały proces dystrybucji. I tak jak jechaliśmy właśnie do studia, to ja mówiłem, ja nie wierzę w przypadki. Nie chce mi się wierzyć, żeby to był po prostu przypadek, tak? Nie mam takiej możliwości, żeby człowiek inteligentny, panie Paździor, ale no nie ma takiej możliwości, żeby firma, która przez dekadę wiedziała, na czym polega jej praca, na czym, jak wygląda rynek, żeby podejmowała same złe decyzje. No nie chce mi się w to po prostu wierzyć, nie jest to coś, co jestem w stanie zaakceptować. Zmienili tego, właśnie wysłałeś cały wpis, tak? Zresztą co cały artykuł.
0: Wiesz, kondensat Sony zaktualizowało PS Network regulamin. Zrobiło to w taki sposób, że jest dużo dziwnych punktów, choćby że gracz nie jest właścicielem gry, że tak naprawdę to jest tylko wypożyczenie i tak dalej, no to po co w takim razie przycisku? Masę innych punktów, że tam, jeśli nieaktywność konta wynosi 36 miesięcy, no to kasujemy konto i game over. Jeśli wypożyczysz jeśli ktoś
1: na twojej
0: konsoli zrobi coś złego, podpadając pod jakiś regulamin, no to banujemy to konto główne, które jest przypisane do konsoli. Plus masa innych rzeczy. Oczywiście ty nagrywając filmiki i robiąc screenshoty nie możesz ich później użyć, zarabiać na nich i tak dalej. Natomiast Sony może bez problemu to w każdej chwili zrobić, bo tak.
1: Tam jest jeszcze w ogóle to, że wiesz, ty nie możesz monetyzować, oni mogą monetyzować. Twój gameplay może być wykorzystany w materiałach promocyjnych i ty nie masz możliwości powiedzenia ani słowem, że ci to nie pasuje. Jest w ogóle to zmiana w ogóle, to jest właśnie tak jak mówisz, jest podpunktowane, nie? Dokładnie. Jest na przykład, produktu cyfrowego używać można w sposób opisany w licencji, ale użytkownik nie jest jego właścicielem. No i teraz właśnie zwraca autor bardzo słusznie, że skoro nie jesteś właścicielem, to dlaczego cały czas w sklepie jest napisane kup, a nie wypożycz? Skoro nie jesteś właścicielem, a tylko użytkownikiem tego, tak. Tego i w każdym momencie mogą ci zabrać, no to nie powinno być kup, tylko wypożycz, nie? No ale takich rzeczy jest właśnie bardzo dużo. I tam co tam jeszcze jest? To jest największy według mnie. Sufit odpowiedzialności. Jeżeli cokolwiek się stanie, to Sony zwraca ci 100 funtów. Mhm. Czyli stracisz dostęp do biblioteki, masz tutaj 100 funtów.
0: 500
1: złotych, tak. Biblioteka o wartości 20 tysięcy złotych mogą ci zwrócić 100 funtów, nie? I takich rzeczy jest bardzo dużo, ale najfajniejszy chyba pierwszy jest zapis. Przed podjęciem jakichkolwiek działań niezgodnych z mniejszymi warunkami zalecony zasięgnięcie porady prawnej. Przepraszam, co?
0: Na końcu tam jeszcze jest, że większość punktów regulaminu, inaczej, prawo w danym kraju stoi wyżej, więc nawet jeśli sobie jakieś głupoty takie powpisują, to z racji tego, że jesteśmy w tej przez niektórych znienawidzonej, niekochanej Unii Europejskiej, to dostajemy masę profitów, bo tak naprawdę część z tych zapisów nie działa.
1: Nie może działać
0: na terenie Unii Europejskiej.
1: No ale z drugiej strony pomyśl sobie teraz. Ja nie żebym bronił teraz bo w Rosji na przykład to jest teoretycznie zablokowany, tak? Dostęp do PlayStation Network, nie pamięć, nie myli. Chyba sankcje. Tak. Ale masz wiele innych krajów, nie wiem, dobra, przyjmijmy teraz Serbia. Europa, ale poza Europą. Mentalnie i też w Unii Europejskiej. No i teraz masz, tak, tracisz dostęp do tego konta, nie? I co? Żadne prawo lokalne cię nie broni. Albo broni cię w taki sposób, że na przykład, nie wiem, że masz możliwość zwrotu, ale w zasadzie to jest dobro internetowe, elektroniczne, więc tak naprawdę prawo lokalne w ogóle jeszcze nie zakładało, bo legislatywa w ogóle nie doszła do tego momentu. No i co? I Sony ci powie, masz tutaj 100 funtów i spieprzaj? No w zasadzie tak. No w zasadzie każdy konflikt mogą teraz rozwiązać w ten sposób.
0: Tak.
1: No i powiem ci, że to jest takie mam wrażenie, że oni teraz już wiedzą, że mają czarny PR. Więc zmienimy wszystkie term of users, wrzucimy wszystko na raz, bo i tak już jest źle, to już nam to w ogóle nie zależy. Mnie na przykład chyba najbardziej boli z tego wszystkiego, że jeżeli konsola będzie bez logowania konto przez 36 miesięcy, to w zasadzie Sony zamyka ci konto.
0: Znaczy jeszcze wysyłają ci maila, hej, bo nie korzystasz, ogarnij się. Tylko wiesz jak to jest, jesteś dzieciakiem.
1: Ja też mam konto na starego maila.
0: Zakładasz konto na jakiś stary mail, którym zapominasz.
1: Na wirtualną Polskę, która poza politykami polskimi to nikt tam, wiesz, nam jest tak dziurowy dostęp, że każdy może ci wczytać.
0: Wiesz, dostajesz maila na ten mail i tak naprawdę zostajesz z niczym.
1: To są niesamowite zmiany i właśnie mówię, nikt nie powinien być z nich zadowolony. Najgorsze jest to, że jeżeli Sony przejdzie teraz, to w tym momencie mamy tak. Mamy Sony, które nie będzie produkować gier pudełkowych, Microsoft, który kładzie największy nacisk na Game Passa nadal i na za, nie dziwię, no taki obrali kurs i taki mają teraz, wiesz, monetyzację, tak? Więc nie ma co się dziwić, no tam będą mieli gry pudełkowe, ale na pewno jakieś hity nie będą lądować w takich ilościach. Mamy Nintendo, które co by nie mówić, to, że masz fizycznie pudełko z kartridżem, ono jest tylko kluczem do aktywacji gry, którą ściągasz online. No i mamy tak. Steama, który jest przez wszystkich kochany, tylko jest jeden mały problem. Steam nadal jest w formie elektronicznej. Jeżeli cokolwiek Gabe Newellowi się stanie, to mamy bardzo duży problem. Bo każda platforma w tym momencie to jest do dystrybucji dobra cyfrowego. I tu jest tylko jeden taki okręt, wiesz, Jack Sparrow, polski. Good Old Games, nie? Który po prostu, wiesz, nawet, wiesz, z szabelką nie walczy, który wychodzi ledwo co na zero, który mówi, jak kupiłeś grę, to masz tą grę bez zabezpieczeń, możesz sobie z nią zrobić, co chcesz.
0: Tak.
1: I to jest dobre, bo jeżeli cokolwiek GOG-owi się stanie, to sobie możesz ściągnąć te wszystkie gry.
0: Tak.
1: I będziesz mógł sobie je odpalić. Na tak. przykład rok temu chyba rok temu, mało kto pamiętał, nie wiem, czy pamiętasz grę Brutal Legends. W ramach rocznicy i tego, że było się zmarło jednemu ze znanych tego muzyków, Brutal Legends zostało udostępnione przez 24 godziny za darmo. Mhm. I w ogóle bez DRM-ów, bez niczego. I ja sobie tą grę pobrałem i miałem takie, Jezu, ale fajne, nie? Mogę sobie tą grę odpalić, mogę sobie ją zmodować, mogę ją w ogóle, wiesz, nie muszę odpalać żadnego klienta.
0: I nikomu nic do tego.
1: Tak, dokładnie. I to jest niesamowite. Po prostu mam grę, którą sobie mogę, wrzuciłem na serwer swój lokalny i on sobie po prostu leży i wiesz, i sobie wezmę laptopa albo coś tam i wiesz, mogę sobie ją na dowolnym sprzęcie, wiesz, zainstalować, odpalić. Tak długo jak to jest PC albo Linux, ale to jest inna kwestia. I to jest właśnie to, że w tym momencie Sony liczy im, nie wiem na co liczą, na kasę chyba tylko, no bo to nie ma żadnej innej możliwości.
0: Znaczy wiesz, z drugiej strony to jest zamknięta platforma. PlayStation jest Sony, ich jest oprogramowanie, ich jest sprzęt. Tak naprawdę ty jesteś użytkownikiem, bo co z tego, że kupiłeś konsolę? Jak jest bez gier, ona no, jest ładną podstawką. Więc tak naprawdę no, musiałoby tutaj się mocno zadziać, zarówno wiesz, w tym Stop Killing Games plus Komisja Europejska musiałaby jednak wydawcom śrubę cyfrową podkręcić, mianowicie ej, słuchajcie, zróbmy odsprzedawanie tych gier. To jest jedyna rzecz, której mi na przykład na Steamie brakuje. Bo jest masa gier takich, które na przykład zagrałem, albo wstyd się przyznać, nie zagrałem, ale z jakiegoś powodu się znalazły w bibliotece. Ale średnio są mi potrzebne, to na przykład mógłbym zrobić wietrzenie magazynu
1: i wyprzedać je.
0: Wyprzedać, tak. Oddać czy cokolwiek, no,
1: tak.
0: I to jest, a nie jestem w stanie tego zrobić.
1: To jest właśnie ten problem, właśnie, że jest, mamy tego dobra internetowego i właśnie o to chodzi, że im traktują nas jak frajerów, bo jesteśmy trochę jak frajerzy. Mamy mnóstwo tego dobra, z którego nie korzystamy, które, no, wiesz, i teraz jest problem tylko taki, że na przykład Steam jest przygotowany, Steam wie, że jeżeli weszłoby to prawo, to oni by korzystali, bo oni byliby operatorem. To by przez nich przechodziło, oni by zyskiwali wtedy pieniądze na każde...
0: Mieliby prowizję od sprzedaży.
1: Tak, od sprzedaży. I oni sobie zdają sprawę, że oni w tym momencie, oni już, wiesz, patrzą, wiesz, w przyszłość, tak? Bo, ale...
0: No, czyli jest... co, widzę tylko jedną trudność. Mianowicie jak rozwiązać właśnie podział kasy pomiędzy Steam a wydawcą, czy w ogóle ewentualnie deweloperowi, bo w momencie kupowania gry na Steamie kupujesz grę, wrzucasz do koszyka, płacisz, w tym momencie Steam pobiera swoją prowizję, reszta trafia na to konto, z którego idą wypłaty dla twórcy gry. Okej. Okay. A co zrobić w przypadku, gdy odsprzedajesz grę z drugiej ręki? Czy tylko Steam pobiera dla siebie prowizję w zamian za to, że utrzymuje infrastrukturę? Czy w tym momencie powinien też zarobić na tym deweloper?
1: Deweloper na pewno ci powie, że on musi na tym zarobić.
0: A Steam powie, tak, ale ta gra już została sprzedana, ty już zarobiłeś na tym, więc ta gra już nie jest twoja, jest użytkownika, użytkownik chce ją sprzedać dalej. Gdyby, wiesz, to tak samo, idąc z tym takim myślenia, kupując grę w pudełku, w momencie odsprzedania jej dalej, idziesz do urzędu dystrybucji i kontroli gier, składasz wniosek, jakbyś samochód sprzedawał, przerejestrowanie
1: ale
0: na widzisz, nowego użytkownika, tak. W tym momencie płacisz, ale, więc ale... moim zdaniem deweloper może to, co powiem, jest złe, ale moim zdaniem nic mu do tego.
1: Powinien się pogodzić, produkt tak. został sprzedany raz.
0: Sprzedał raz i tyle.
1: To tak z samochodem wyprodukowałeś i sorry, no i to już jest wyprodukowanie i sprzedaż już później i odsprzedaż, to już jest inna kwestia. Zobacz, że na przykład Nintendo teraz z tymi kluczami, tak? Masz fizycznie nośnik, który jest kluczem, to jest jakby licencją. No i oni w tym momencie, jak odsprzedasz komuś grę i odpalisz, no to sorry, no nie odpalisz tej gry, bo już komuś odsprzedałeś ten kod, nie?
0: Znaczy widzę właśnie rozwiązanie takie, że odsprzedając komuś grę, ona trafia na czyjeś konto, ale na przykład musi tam rzucić piątaka deweloperowi, żeby też, nie wiem, reaktywować grę czy cokolwiek innego.
1: Ja się nie zgodzę, bo to się zacznie od piątaka, a skończy się jak z prowizją. Nie będziemy produkować gier pudełkowych, bo tłoczenie gier i w ogóle dystrybucja to jest 30% tego, a tak będą gry tańsze. No i gry w cyfrze zaczęły kosztować tyle samo, co w pudełku, a później nagle kosztują, wiesz, więcej. I za każdym razem tylko się podnosi cenę i za każdym razem, już mój ulubiony argument to był taki, bo w latach 80. jak tego IT było wydawane, to te gry kosztowały tyle, albo jak były tworzone gry na NES-a, to one kosztowały tyle samo co teraz, a teraz mamy, wiesz, jest takie, no nie, ja się z tym kompletnie nie zgodzę, bo te gry kiedyś, naprawdę, ta Zelda, która była wydana na NES-a czy SNES-a, ilość godzin, którą można było tam...
0: Teraz, kolejna rzecz taka jest, że Nintendo miało, nie pamiętam czy w przypadku SNES-a też, ale...
1: Seal of Approval.
0: To raz, ale, bo to jest dobrze opisane w książce Wojny Konsolowe, polecam swoją drogą, mianowicie ci duży deweloperzy mieli podpisanego deala z Nintendo, i po pierwsze mogli zrobić dwie dobre gry rocznie. W sensie mogli robić więcej gier, ale Nintendo wydawało tylko dwie gry rocznie. Po to, żeby wiesz, nie nasycić rynku, żeby każdy na tym zarobił. Plus kolejna sprawa jest taka. Nośniki. Nintendo sprawdzało grę, certyfikowało, mówiło dobra, gra jest spoko. No to ty kupowałeś sobie kontener nośników od Nintendo za swoje pieniądze. To jechało do Nintendo, Nintendo programowało chipy, Nintendo to sprzedawało, więc rzeczywiście wtedy ten model dystrybucyjny na deweloperzy masę płacili pieniędzy, bo tak naprawdę musieli najpierw zapłacić dla Nintendo w ogóle, żeby spojrzało na nich łaskawym okiem, przyjrzało się ich grom. Później od tego samego Nintendo musieli kupić nośniki, na które Nintendo z wielką łaską wrzucało ich grę. I Nintendo sprzedawało i Nintendo stwierdzało, dobra, no to jednak nie, bo mamy ważniejszą grę, to tą premierę przesuwamy na poświętach, wtedy kiedy już wszyscy się nakupią gier i nikt nie będzie chciał kupować. I w tym momencie jednym ruchem Nintendo pozbywało ci kasy i...
1: Tak, no to też było niesamowite, ale zobacz, że Nintendo Oni wychodzili, kasyno zawsze wygrywało. Dokładnie tak to wyglądało i zobacz, że to też jest, akurat z tym się trochę zgodzę, bo teraz jakby, wiesz, wolny rynek, nie? Wolny rynek sam się będzie regulował. No w tym momencie mamy tak, bo mamy duże gry, które w zasadzie się wzajemnie kanibalizują. Mówiłeś właśnie na początku audycji o Arkridersach. Arkridersi, bardzo szybko, że tak powiem, umarła gra. W zasadzie to umiera, dalej proces trwa. Bo masz tak, gra zostaje wydana, gra staje się wielkim hitem, jest hypowana, ponieważ gra jest jeszcze nie przehypowana, trafia dużo hakerów. Deweloperzy są zmęczeni, bo mają grę usługę, muszą dostarczać content. Robią sobie przerwę na święta, okazuje się, że potrzebują, mówią, że 2 tygodnie ich nie będzie, nie ma ich 2 miesiące. Większość streamerów i influencerów odpuszcza grę, bo jest za dużo hakerów. No i te zmiany, te patchowanie i ten content jest zbyt wolno dodawany, ludzie są znudzeni i wracają do tego, co jest stabilne. I wiesz, i mimo wszystko, co by nie mówić złego o ostatnim Call of Duty, Black Ops, Jezu, 6, 7, już nawet straciłem rachubę. Masz co tydzień coś się dzieje, są wyzwania społeczności, jest content, jest broń. Jeżeli jesteś taką osobą, która, wiesz, nagrywa, tworzy właśnie materiały związane z grą, to jest jedna z najlepszych franczyz, bo dostajesz co tydzień, co 2 tygodnie dostajesz coś nowego. I wiesz, i to jest takie, nawet ty jako osoba co tydzień siadasz i masz coś, co możesz zrobić, nowy materiał, nie? To nie jest tak, że ciorasz to samo, ciorasz tą samą mapę i ten, no nie wiem, no chyba, że grasz w Warzone, no to tam faktycznie. Ale coś się dzieje, tak? Więc twoja praca też nie jest aż tak nudna, ponieważ dostajesz nowe rzeczy, które możesz opisywać, możesz robić. Także to jest właśnie ten problem, że wiesz, wszyscy mówią Fortnite jest genialny, jeżeli chodzi o marketing. Masz celebrytów, masz wszystko wrzucane, tak? Możesz sprzedać różnym grupom. Jeden kupi Naruto, drugi kupi, nie wiem, tam tak jak Skórka z Punisherem czy Spider-Manem, teraz wiesz, był film nowy. Także jest bardzo dużo rzeczy, które można robić, tak, że można sprzedawać. Tylko że problem polega na tym, że ci deweloperzy, to co się nam się dzieje, oni orają. Oni są orani.
0: Tak, to jest. Fortnite jest głównym poligonem doświadczalnym dla Epica. Tam masa rzeczy jest testowana. Tam to na początku wszystko to, co później będzie, wiesz, dostępne normalnie w silniku, trafia tam. To generuje masę pieniędzy, więc wiesz, to z jednej strony spoko, bo firma dostaje porządny zastrzyk gotówki. Ale z drugiej strony, tak jak mówisz, no, ta machina marketingowa, to wszystko już jest tak rozbuchane, że nie da się tego zatrzymać.
1: Powiem tak, dla mnie to też jest ciekawe, bo zobacz, że w tym momencie właśnie z jednej strony mamy Sony, które próbuje zmienić zasady gry, przynajmniej na swoim podwórku. Mówię, według mnie to już jest takie, dobra, mamy zły PR, zróbmy już wszystko, wrzućmy wszystko na produkcję, wszystkie zmiany i tak już jest kiepsko, kto ma być fanem, to jest fanem, kto ma kupić Spidermana, kupi Spidermana. Okej, okay, fajnie. O dziwo powiem ci, że na przykład ostatni film był takim hitem, że CEO obecny, nie wiem czy tam nie Bob Iger, obecny CEO Sony powiedział, że to jest ten moment, kiedy oni kończą z solo filmami, solowymi filmami z różnymi tam postaciami, wiesz, typu Craven, Madame Web i cała reszta. To się nie sprawdziło. No shit, Sherlock. Od lat mówiliśmy, że te filmy są słabe i kompletnie. Robimy filmy o Spider-Manie bez Spider-Mana. I oni teraz mówią, dobra, Spider-Man, jeżeli chodzi w Marvelu, w MCU, okej. Okay. No nie, film zarobił miliard, nie? W ciągu kilku tygodni, na tam dwóch czy trzech, nawet, nie wiem, czy na ten. W ogóle przebił Avengersów Endgame, jeżeli mnie pamięć nie myli. Więc no, dobra, Sony ma pewną wizję, jeżeli chodzi o filmy, produkuje płyty winylowe, robi ten, mają różne zmiany. W międzyczasie jest o tyle ciekawie, że mamy też na podorędziu GTA 6. I w tym tygodniu...
0: Ale wiesz, teraz wszyscy trzęsą tyłkami.
1: Trzęsą tyłkami, w ogóle to, co ja pisałem na naszym fanpage'u, to mnie strasznie śmieszy. W ogóle PlayStation 5 Pro, 5 koła. Czy w sklepach. W ogóle, czy to MediaMarkt, czy inne. 5 koła sobie życzą. Za konsolę, która jak wychodziła, kosztowała 3 chyba 800, czy coś takiego.
0: Biorąc pod uwagę inflację, koszty wytworzenia,
1: tak, wszyscy ten. Przesuwają premierę nowej generacji.
0: Ale to tak dzisiaj przed audycją rozmawialiśmy, że ja ten mały komputer na Atomie N100 w zeszłym roku kupiłem wakacje na Ali z kuponami, tam za 320 ziko czy coś. Teraz ten sam komputer w takiej samej konfiguracji kosztuje 1200 ziko.
1: Tak, bo doszliśmy do czasów Cyberpunka. Jak ktoś nie wie w ogóle właśnie, tak, Cyberpunk Red, Cyberpunk ten 2077, tam jest w ogóle przez autora opisana taka sytuacja, kiedy masz sprzedawaną nową technologię, masz wszczepy, masz implanty, natomiast okazuje się, że większość rzeczy takich jak, nie, to nie są telefony, ale PDA, nie, albo inne komputery, są składane z części starych, bo części nowych w obiegu jest niewiele i one są drogie, więc jak jesteś korpo, to możesz sobie składać najnowszy sprzęt i inne rzeczy, ale jeżeli jesteś osobą taką, no zwykłym zjadaczem chleba w Night City, no to właśnie jest takie chodzenie do Reaper Doktorów i całej reszty i składanie z tego, co masz, tak? Składanie właśnie składaków, jakieś takie, wiesz, dosłownie, drugi, trzeci obiekt, tak, tego sprzętu. I my dokładnie też zaczynamy działać trochę w tym momencie w ten sposób, że sprzęt nowy jest, ale on jest drogi, natomiast tych podzespołów jest coraz mniej na rynku, a mimo że zapotrzebowanie nie spada, no i jest takie, a złożyłbym kompa. No dobra, ale to w zasadzie może dałoby radę z tego wyciągnąć, może dałoby
0: to
1: radę
0: przystosować. No to weźmiemy jakiś proces serwerowy, tańszy, wielowątkowy, jakąś płytę z chińczykowa i wiesz. A jak Żejniszek powstał lata temu, no.
1: No dokładnie tak samo, więc to jest dokładnie tak samo, wiesz, zamiast mieliśmy złote czasy, wiesz, mieliśmy tą złotą kurkę znoszącą złote jaja, w tym momencie wchodzi, wiesz, wszyscy zrzucają na sztuczną inteligencję, że to serwerownie i cała reszta. Nagle w ciągu jednego roku powstały serwerownie, tak? No nie, to jest proces długofalowy, one już istniały.
0: Znaczy,
1: centra,
0: tak,
1: data center istniały.
0: Data center powstają, plus akurat data center, to nie jest tak, że one powstają tylko pod AI. To jest tak, że tam kolokowane są różne maszyny. I większość tego sprzętu jednak używa na przykład trochę innych pamięci. Okej, zgodzę się, że to są te same chipy, tylko to wiesz, to są pamięci z ECC, kontrolą parzystości, nie wdając się w niuanse. Tak, one powstają z tych samych podzespołów, same kości RAMu, natomiast one są trochę inaczej zbudowane. Defaultowo nie pasują do domowych komputerów z różnych względów. Natomiast tak, no zapotrzebowanie na chipy jest duże, więc firmy nie nadążają produkować, odpukać, jeszcze na Tajwanie jakieś trzęsienie ziemi, coś powinno wystąpić.
1: Tak, i byłoby już
0: wtedy RAM, dyski, wszystko poleci i znowu będziemy płacić złotówkę za gigabajt.
1: Znaczy w ogóle mamy teraz taki wyścig technologiczny, wiesz, zimna wojna technologiczna się zaczęła. No tak, Stany Zjednoczone budują cały czas Intela, tak?
0: Tak, plus jeszcze cła, nie cła, różne rzeczy właśnie.
1: Problem jest taki, że póki Stany Zjednoczone nie będą miały własnej fabryki Intela z własną technologią, z ludźmi, którzy będą pobrani, no to z Tajwanowi się nic nie stanie. Tak samo Chiny teraz. Ja czytałem wczoraj dosłownie było, że udało im się stworzyć kości pamięci do RAMu tak mniej więcej na poziomie już DDR4, że to już jest naprawdę te prędkości są ok.
0: Tak, ale jeśli chodzi o przenoszenie, bo tak naprawdę większość świata, na Tajwanie jest coś takiego jak Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, często tam na chipach różnych jest to wydrukowane i tak naprawdę u nich produkują sobie prawie wszyscy, bo jest tanio, bo jest dobrze, bo oni mają procesy technologiczne obcykane, mają wykształconych inżynierów, robi robotę. I weź pod uwagę, że teraz na przykład przenosisz to, co właśnie robi Intel, że wracamy do USA. Wybudowanie fabryk, powstanie linii produkcyjnych, kalibracja linii produkcyjnych. To nie jest tak hop-siup. Wprowadzasz nowy procesor na rynek, nową generację, no to dostosowanie, skalibrowanie, stworzenie linii produkcyjnej dla danych procesorów to jest czasami 3-4 lata.
1: Jeżeli.
0: Gdzie wtedy nic na tym, w działającej fabryce już, gdzie wtedy nic na tym nie zarabiasz, bo tak naprawdę proces jest doskonalony, ilość odpadów jest na tyle duża, że na przykład nie nadają się one do sprzedaży, te procesory. Więc to nie jest taka prosta sprawa. Tak samo tutaj to nie jest tak, że Trump mówi, dobra, od jutra Intel robi USA.
1: Znaczy on tak mówi, tylko że co z tego?
0: Ja wiem. Moim niewprawionym okiem, żeby rzeczywiście odzyskać tą zdolność operacyjną, to Intel od samego momentu kopania, wiesz...
1: 8 lat?
0: Do 10 lat. No. Stawiam, że wiesz, zaczynamy, lejemy fundamenty pod fabrykę,
1: tak, tak.
0: Do uruchomienia wieloseryjnej produkcji 10 lat.
1: Według mnie 8 lat z pomocą państwa, to jest minimum, które jest potrzebne, ale dobra.
0: Ale jest... wiesz, to potrzebujesz nie tylko ludzi, którzy ci wybudują fabrykę, ale też później do obsługi tego wszystkiego. Ja wiem, że to duża część tych procesów jest automatyzowana, ale tak jak mówiłem, linia produkcyjna do nowych procesorów nie powstaje z dnia na dzień.
1: Tak, i to się nie zmieni. Natomiast dobra, kończąc w ogóle, bo to mówiliśmy właśnie i do tego będziemy wracać, bo ceny szaleją. I wiesz, i mamy GTA 6 i mamy właśnie PS5 Pro za 5000, ale uwaga, cena jest wykręcona, jest 800 zł większa niż na przykład w sklepach niemieckich. Znowu doszliśmy do tego momentu, kiedy taniej jest pojechać do Berlina, do elektromarketu, kupić konsolę i normalnie w cenie biletu i jeszcze normalnie zjesz sobie wursta, możesz wrócić do Polski i będziesz miał tańszą konsolę. Albo przynajmniej tyle samo cię wyniesie z podróżą w jedną i drugą stronę, albo jeszcze też. I to jest najgorsze, że sklepy zaczynają żerować, bo GTA 6. No i GTA 6 wyciekło. I to wyciekło tak na pełnej parze. To jest chyba największy, albo jeden, no, chyba największy wyciek w ogóle w historii gamingu. Najpierw straszyli, a wiesz, i Rockstar takie, ha, nie strasz, nie? Mhm. Grupa właśnie CyberLeaks. Mówi, że ma dostęp do GTA. No i wszyscy takie, no już tam wyciek, nie? Tego gościa, który tam zrobił ten wyciek, to zamknęli w więzieniu federalnym. W ogóle jemu skitrali w ogóle telefon. On zaczął tweetować z tego więzienia. Nikt w ogóle przez 2 miesiące nic z tym nie robił. On w ogóle na Twitterze, przepraszam, na X-ie siedział i w ogóle z ludźmi rozmawiał, haha, nie, bo my tam mamy dostęp. I to była wersja z 2023 roku. No i nagle właśnie gościu mówi, że ma, wiesz, zaczyna taki trochę robić siebie bohatera, mówi, że ma cały wielki tutaj, wiesz, misję dziejową, że jak Rockstar, to w zasadzie Take-Two, bo oni są wydawcą, jeżeli nie będzie wydania płytowego, fizycznego GTA 6, to on będzie wszystko publikował, tak? Opublikuje w ogóle GTA 6. No i takie hehe. No i zaczął się problem, bo gościu zaczął wrzucać filmiki, zdjęcia. No i przede wszystkim dużo osób skupiło się na tym, że pierwsza sprawa, że swój ten leak, czyli
0: wyciek,
1: tak, wyciek swój dni,

0: No okazuje się, że daleko nie są od prawdy, bo szef CEO właśnie Take-Two w ogóle wystosował list otwarty. W zasadzie to nie tak, ale nasłał prawników na Microsoft i Discorda. I uwaga.
1: Z powodu, że?
0: Chcę w ogóle wszystkich informacji dotyczących w ogóle ludzi, którzy należą do tej grupy, żeby opublikowali w ogóle, wiesz, rozmowy, wszystkie wiadomości prywatne, żeby Discord to udostępnił, a Microsoft, żeby udostępnił zawartość dyskową. Sieciową.
1: Okej, okay, z OneDrive'a.
0: Z OneDrive'a, tak, żeby i wszyscy takie... przepraszam, co? No wiesz, ja bym poszedł do sądu teoretycznie, teraz sąd będzie ten, ale ja wiem, że duży może więcej, ale to jest takie, wiesz, żyjemy już w cyberpunku od kilku lat, albo nawet kilkunastu. CEO dużej firmy mówi, nie, potrzebujemy wszystkie informacje na ludzi, ale ty jesteś pewien, że oni są winni?
1: Najpierw strzelamy, później zadamy pytania.
0: Mamy przypuszczenia, nie? Mamy przypuszczenia. Tak samo zdjęcie. To jest ten haker, który wykradł wam dane? Chyba tak, nie? Ale jak to chyba? No prawdopodobnie to jest ta osoba. Jest zdjęcie opublikowane w sieci i wszyscy piszą, że to on, wiesz, opublikował. Już nie będę tutaj mówił, że wiesz, tutaj takie z jednej strony, o, jestem dobrym hakerem, jak nie zrobicie tego, to a z drugiej strony wiadomo, że facet w tym momencie zyskuje popularność i tam, wiesz, tam ludzie kupują jakieś tam rzeczy, tam jest jakaś waluta, jakieś tam bitcoiny, coś tam jeszcze, wiesz, monetyzuje to. Ale właśnie strasznie mi bawi, że w tym momencie mamy motyw, że Rockstar chce zrobić to samo, co z GTA 5. Wydać grę najpierw na konsoli, żeby ludzie nakupowali, wiesz, grę na konsoli, a później po pół roku wydać to na PC-tach i dużo osób znowu kupi wersję PC-tową, nie? Kupi grę podwójnie. A w tym momencie wchodzi gość i mówi, a ja mam builda z 2025 roku. PC-towego. Opublikuję go.
1: Znaczy, wiesz, trochę grze mogło się zmienić od tamtego czasu.
0: Na pewno, ale to przepraszam cię, jeżeli ja... Ile oni teraz sobie żądają? $80 za wersję cyfrową bez pudełka?
1: No, chyba tak.
0: No to i naprawdę, w tym momencie mamy, wiesz, do czynienia z niesamowitą sprawą, bo może się za chwilę okazać, że ktoś, wiesz, dużo osób, jak będzie na torrentach, nawet jakby to była, wiesz, uszkodzona wersja, która ci się baguje, to dużo osób i tak ściągnie.
1: Tak.
0: Bo ile będzie? 0 zł, nie? To będzie o wiele tańsze.
1: 5 minut strachu i...
0: Tak, tak, no wiesz, darmo to uczciwa cena, no i będzie tam, wiesz, będą ruskie napisy albo coś tam i trudno, i będą ludzie grali, wiesz, i Rockstar w tym momencie to jest takie, jak, ile możesz sobie pozwolić, zanim przegniesz, to jest dosłownie to. Bo oni mogliby na spokojnie powiedzieć, że ta gra będzie kosztować $100, tak? Mhm. Mogliby powiedzieć, że gra będzie bez płyty w płyty. A nie, już to zrobili, nie? Że będzie tylko w cyfrowej dystrybucji. Moje ulubione to jest to, jak oni 2 miesiące temu mówili, że właśnie to, żeby gra będzie tylko w cyfrowej dystrybucji, ma pomóc temu, żeby gra nie wyciekła.
1: Znaczy... jedyne sensowne wytłumaczenie dla gry, że jest tylko dostępna w cyfrowej dystrybucji, to widzę takie, że napęty Blu-ray nie każdy posiada, a wracanie ze sklepu z taczką płyt DVD jest trochę bez sensu, bo tak naprawdę, znaczy wiesz, ciężko jest oszacować, jaka część graczy rzeczywiście chciałaby mieć wydanie fizyczne. Okej, okay, bo są ludzie, którzy by kupili, nie rozpakowaliby, położyliby na półce i to by tam stało. Trochę traktowaliby to jako inwestycje. Bo tak naprawdę rzeczywiście, no, napędy optyczne w dzisiejszych komputerach, no to już jest bardzo rzadka sprawa, więc...
0: Znaczy, ja to rozumiem, ja się z tym zgadzam, ale mówiliśmy już o tym parukrotnie.
1: Znaczy, wiesz...
0: Jest technologia.
1: Plus kolejna sprawa, no, my cały czas mówiąc nośnik fizyczny, mamy w głowie zakodowaną płytę, czy to CD, czy DVD, czy Blu-ray.
0: A ja już nie, ja mam na przykład cartridge, który...
1: Pendrive. Nie jest cartridge, tak. Jak Microsoft dystrybuuje Windowsa 10, teraz 11? Na pendrive'ach. Kupowałeś wersję pudełkową, miałeś pendrive'a z systemem.
0: Tak.
1: Od Microsoftu, no więc jest... kupienie pendrive'a z GTA...
0: Ale to jest tak wygodne.
1: GTA też nie jest wielkim problemem. No.
0: Zwłaszcza, że kości, naprawdę, tylko...
1: Znaczy, biorąc pod uwagę to, że teraz ceny nośników poszły w górę, no to...
0: No dobrze, ale średnio. Jeżeli masz technologię, w którą nie inwestujesz, to wiadomo, i którą ludzie nie kupują, to wiadomo, że ta technologia nie będzie rozwijana. To jest ten problem. To jest, wiesz, popyt podaż, ale w zasadzie bardziej typowy przykład Wii U, tak, najlepszy. Mhm. Nie ma gier, bo nie ma graczy. Nie ma graczy, bo nie ma gier.
1: Tak.
0: Zobacz ze Switchem. Mamy konsolę,

0: dużo konsol, mamy dużo kiepskich gier, ale są gry, więc ludzie mają w co grać.
1: Znaczy, więc Switchowi dobrze zrobiło to, że...
0: Otwarcie sklepu, żeby gry były.
1: Że właśnie Nintendo bardzo liberalnie podeszło do sprawy wydawania gier.
0: Po tylu latach.
1: Gdzie wcześniej, tak jak rozmawialiśmy właśnie, lata 80. były smutne, lata 90. też, później coś tam dygnęło, ale i tak robienie gier na Nintendo było... No, powinien się należeć dodatek za pracę w uciążliwych warunkach. Natomiast to, że... Ale wiesz, w końcu Nintendo ktoś tam walnął pięścią w stół i powiedział: słuchajcie, jak nie weźmiemy tych gówno gierek od tych indyków, to my bibliotekę będziemy mieć za pół roku, a za pół roku to będzie game over. Więc to było bardzo dobre posunięcie, bo tak naprawdę dev kit Switcha mało kosztuje. Złożenie request od momentu złożenia requestu do dostania fizycznej konsoli do ręki mija kilka dni. Więc tak na dobrą sprawę Nintendo to bardzo dobrze rozegrało. Wiesz, indyki, ci wszyscy od Unity mogli wrzucać swoje gierki na eShopa i wszyscy byli zadowoleni, bo Nintendo przytulało większą czy mniejszą prowizję. Biblioteka gier rosła, każdy mógł znaleźć coś dla siebie i sytuacja win-win.
0: Wilk syty owce, tak. A właśnie to jest to. I widzisz, w tym momencie mamy trochę taki... mamy ten moment, kiedy ty mówisz właśnie indyki. Mam wrażenie, że doszliśmy do tego momentu, kiedy właśnie mamy... Duże firmy nie wiedzą trochę jak przystosować się do nowej w ogóle sytuacji. Trochę warunków, wiesz, z jednej strony zarabiali duże pieniądze, i duże pieniądze zaczęli inwestować w teamy deweloperskie, a teraz się nagle okazuje, że duże miliony wydane na grę nie oznaczają w ogóle dużych milionów odzyskanych.
1: Zgadza się.
0: I to jest ten problem, kiedy nagle się okazuje, że no, indyki, gry na przykład takie zrobione przez jedną, dwie osoby, tak jak tak, może Metacamillion, tak? O tym, że tam wiesz, zaczynasz, ukrywasz się na mapie, malujesz się, żeby przypominać tło. Gra się nagle, wiesz, nagle sprzedała się w 100 milionach egzemplarzy. Zrobiona przez jedną czy dwie osoby, kosztuje ci 10-12 zł, nie? Dobra cena, dobry pomysł, świeży, mała cena, przystępna.
1: Jak było z Among Us, jak wybuchło w trakcie COVID-u? Jak ludzie w domu siedzieli, nie mieli co robić?
0: Gra, czasem, która już wtedy miała chyba 5 lat. Miała chyba 5 lat już na swoim liczniku. Więc to też nie było tak ten. Ale wiesz, miała przede wszystkim to, o czym dużo osób zapomniało. Cross-platforming. Z telefonów
1: no,
0: i
1: pecetów. Dwa lata miała.
0: No ale to nadal. No wiesz, dla większości, dla rynku gier, jak zapytasz, to gra, która już jest 2 lata na rynku, to już jest martwa.
1: Tak.
0: Bo po pół roku możesz próbować wyciągnąć jeszcze pieniądze od Humble Bundle, tak? W zasadzie tak się zawsze mówiło, że po pół roku jak się ten, to możesz próbować na Humble Bundle jeszcze wrzucić. To jest wszystko. Jak się gra nie sprzeda dobrze na premierze, to już dziękujemy, też papatki. Możesz zwijać trochę manatki i robić kolejną grę, albo w ogóle wiesz, zwijać się z rynku. Także powiem ci, że ten miesiąc w ogóle jest dość ciekawy. Na pewno następny tydzień będzie jeszcze ciekawszy. Zobaczymy, co będzie dalej, jeżeli chodzi o, że tak powiem, GTA 6. Zobaczymy też dalej, co Sony odpowie. W zasadzie wiem, że nie odpowie.
1: Znaczy Sony ma to w głębokim poważaniu z tego względu, że... No tak, bo słuchaj, to mu podskoczy.
0: No, ale to jest to, jeżeli jesteś monopolistą, albo jesteś osobą, która ma dużą część rynku, nie? Wiodącym prym, no to nie zależy ci, tak? Widzę właśnie dużo komentarzy na przykład na X-ie, że ludzie właśnie piszą, że teraz są w stanie zrozumieć trochę Xboxa. No bo w zasadzie, wiesz, i że największym błędem Xboxa było podniesienie ceny Game Passu, ale wycofali się z tego, tak? Odzyskali zaufanie dużej części graczy. No i ja powiem ci, że no, jestem trochę rozczarowany akurat jeżeli chodzi o cenę Steam Machine, no bo... Znaczy, 3800 za komputer.
1: Steam Machine trochę dostał rykoszetem przez obecną niedostępność podzespołu.
0: Tak, ale przede wszystkim zobacz, że oni zrobili po tym, jak ten sprzęt trafił do sprzedaży, a w zasadzie do tego, że możesz się zapisać do konkursu i możesz wylosować możliwość kupienia.
1: Zakupu. No, prawie jak zielona karta do
0: tak, USI. Tak, dokładnie ta sama metoda. Ale z drugiej strony opublikowali, co prawda jeszcze wiele sterowników tam jest brakujący.
1: Sorry, nie zielona karta, tylko wiza. To wiza, loteria tak. Wizowa była. No.
0: No to dokładnie tak samo tutaj ten sam proces. Ale SteamOS został opublikowany, tak? Mhm. Możesz sobie SteamOS-a pobrać i zainstalować na własnym sprzęcie.
1: Znaczy wiesz, SteamOS-em to jest taka sytuacja, że no to jest system oparty o kernel Linuxowy i różne przyległości.
0: To jest Linux.
1: Więc musieli to zrobić, plus SteamOS ten, jak ja ostatnio zaglądałem, bo właśnie chciałem na tego swojego GMKTK-a wrzucić, to była wersja jakaś tam nie do końca aktualna, ta, która będzie na tych SteamOS-ach, tak, tylko tak. Te starsze, te, które są choćby na Steam Decku. O. Ja walczyłem trochę, doszedłem do momentu, kiedy system był w stanie się uruchomić bez żadnego kernel panika. W miarę tam ogarnąłem to, że to nie AMD, tylko Intel. Nawet jakieś tam drivery udało mi się zakombinować. No i odpuściłem temat, bo nie miało to sensu, bo wiedziałem, że to żadnej, wiesz, akceleracji 3D, nic z tego nie będzie. To było trochę sztuka dla sztuki.
0: Ale wiesz...
1: Ale ten SteamOS, co jest teraz dostępny, to mi się wydaje, że to jest cały czas dla Steam Decka, ten z pudełka nieudostępny.
0: I tak i nie, bo na przykład jest bardzo duża grupa teraz graczy, deweloperów, którzy na przykład opublikowali własną tą na ARMie, nie? Jeżeli masz urządzenie z ARMem, to właśnie oni mają własną dystrybucję. I przede wszystkim powiem ci, że mnie jara niesamowicie to, że to jest dystrybucja skierowana do tych konsolek chińskich. Nie tych, co my mamy, bo my mamy, wiesz, to są takie, wiesz, takie
1: low budget,
0: natomiast do tych takich za 1000 zł, co teraz też jest low budget, co jest zabawne, gdzie mają procesory właśnie z telefonów, wiesz, Samsungów, powiedzmy na poziomie S23-24 i tam ten SteamOS działa. Bo tylko, że tak jak ty mówisz, to jest w zasadzie Steam Deckowy bardziej wersja, która jest...
1: Znaczy tak jak patrzę tutaj oficjalne pobieranie ze Steama, SteamOS-a, no to mamy te obrazy i one są dedykowane właśnie dla Steam Decka, Steam Machine i Lenovo Legion Go S. Ewentualnie tu jeszcze jest jako beta SteamOS Support, czyli może działać, ale nie do końca, chociaż widziałem od nas z pracy jeden chłopak na Asusie ROGu miał SteamOS-a urzuconego i to całkiem
0: tak, właśnie
1: żwawo, ale właśnie ten Legion Go, Asus, ten ROG Ali X i inne platformy oparte o procesory AMD.
0: Powiem ci, że w ogóle dla mnie sam fakt, że masz właśnie te Legiony i właśnie te ROGi, że masz firmę, która robi sprzęt od lat gamingowy i one mają miały własne systemy operacyjne, albo właśnie tam z Microsoftem związane właśnie te sklepy. I ludzie mówili, nie pasuje nam to, nie? To jest ta architektura, to nie wszystko. Ja bym chciał odpalić Steama, bo mam dużo gier na Steamie. I dostajesz teraz taką możliwość. Wyobraź sobie, 10, 15, 20 lat temu, przy poprzednich generacjach, że ja ci mówię coś takiego, ty słuchaj, mamy Vita, nie? Ale na tej Vicie nie ma żadnych gier. Ale słuchaj, możemy zainstalować normalnie soft, który jest zewnętrzny, tak? No, i tam są gry. No zupełnie w ogóle, wiesz, game changer, tylko w ogóle te wszystkie w tym momencie też się rodzi pytanie. Jeżeli mamy Microsoft, który no, ma problemy licencyjne, ma też swoje problemy, nie? Mamy Sony, które mówi ci, nie jesteś właścicielem gier i w tym momencie wychodzi ci Steam, które mówi ci, ej, zainstaluj na, kup sobie sprzęt od nas, albo nie od nas. Mhm. Zainstaluj nasz soft.
1: Ale rzeczywiście patrzę SteamOS akurat tutaj w buildzie 3.8. Rzeczywiście dodano wsparcie dla procesorów Intela, chociaż to cały czas oni jako eksperymental jest, więc może działać, ale niekoniecznie.
0: Tak, tylko pamiętaj, że właśnie to jest to. Mówimy o Steamie, mówimy o Valve. To, że oni mają coś eksperymentalnie, to oznacza, że do końca tego roku to już nie będzie eksperymentalnie. Bo oni mają tempo, tak? To jest na przykład, można wiele złego mówić o mecie, zwłaszcza ciebie, jak spanowali, ale jeżeli chodzi na przykład o support, wsparcie Oculusów, to jest niesamowite. To jest sprzęt, który jest rozwijany, supportowany, zmiany są wprowadzane normalnie, wiesz, ja nigdy nie przypuszczałem, że na poprzednią, na starą generację, testowo, pierwszego Oculusa, Questa, będzie można, na przykład oni dodadzą w ogóle, wiesz, bo ta maszyna jest 3 czy 4 razy słabsza od Questa 3, tam 2 nawet, dodali wsparcie rąk, tak? Że możesz testowo, rozpoznawanie rąk, nie? I tak. Oni to dodali. Nie musieli, tak? W zasadzie to jest stary sprzęt, już nikt z niego nie korzysta, ale to było dodawane. On cały czas ten sprzęt jest jakoś tam supportowany, lepiej bądź gorzej. I właśnie to pokazuje, że przede wszystkim chodzi o to, żeby mieć team inżynierów, którym się chce, którym zależy, ale też ich należy wspierać i też należy ich finansowo też dobrze
1: plus
0: wspierać.
1: Plus trzymać pod butem księgowego.
0: I jednych, i drugich. Wszystkich powinno się trzymać pod butem, żeby byli zmotywowani, ale jednocześnie, żeby nie robili po swojemu.
1: Trochę tak, ale zauważ to, że często jest tak, że to jednak księgowi mają za dużą siłę przybicia. Nie tak. Mówię tylko tutaj o grach, ale niestety i samochody, wszystko do tego zmierza w tą stronę. Jak...
0: Wiesz, mamy w tym momencie, zobacz, sytuację niesamowicie komiczną. Mamy Sony, mamy za rok powinna być zapowiedziana nowa generacja, bo już ta generacja się powoli kończy. Mamy problem na rynku z podzespołami i w tym momencie mamy powoli nowego gracza, który już od dawna rozdaje karty, który, jeżeli według mnie Steam wejdzie faktycznie z dobrą dystrybucją na ARMy, na urządzenia mobilne, mogą zrobić to, czego nie zrobili podczas pierwszego Steam Machine, tak? Poprzedniego pierwszego rozdania. Mogą mieć całą platformę, generację graczy.
1: Ale to nie taka prosta sprawa, bo
0: ja wiem.
1: Tak naprawdę w tym momencie potrzebujesz Steama na ARMA. Potrzebujesz buildy gier na ARMA, co jest trudne z tego względu, że deweloperzy potrzebują jakiś dev kit, coś, urządzenie, które byłoby w stanie, bo emulować to na PC to tak, no, różnie z tym bywa, więc tak na dobrą sprawę musiałbyś wyprodukować jakiś dev kit, na którym byliby w stanie testować te swoje gry, debugować je. No i to niesie też za sobą duże zmiany, jeśli chodzi o sam developing, bo w tym momencie potrzebujesz plugin, oprócz tego, że masz na przykład, przełączasz grę Target Unity, nie wiem, na PC, ustawia Steama.
0: Tak, to może być wyzwaniem.
1: To w tym momencie musiałbyś mieć dodatkową kategorię jakichś urządzeń właśnie typu Steam Machine ARM albo coś takiego.
0: No, Steam Deck Verify, tak? To się też spełnia.
1: Znaczy, ale Steam Deck Verify polega na czymś innym, bo tak naprawdę deweloper zaznacza sobie w ankiecie, czy sterowanie jest dostosowane, czy rozdzielczość jest dostosowana, czy gra jest optymalizowana.
0: Tak, tylko że
1: Steam oczywiście później przy review to sprawdza i daje okejkę albo nie.
0: Tylko że wygoda też jest niesamowita, bo Steam Deck w zasadzie są dwie wersje, bo a w zasadzie jest jedna wersja. Bo różnica jest taka, że już teraz został wycofany ze sprzedaży, nawet powoli wersja z LED-owa, więc masz tylko jeden sprzęt, który różni się tym, że masz OLED LED, tak? Tylko ekran.
1: Ale wiesz,
0: BGH są te same.
1: Cały czas w środku masz maszynę x86, więc robisz jednego builda na Steam, zaznaczasz, że on jest zgodny ze Steam Machinem, ze Steam Deckiem i to działa. Natomiast w przypadku, jakbyś chciał wejść w ARMY, po pierwsze ktoś byś musiał wyprodukować ten sprzęt. Tak na dobrą sprawę przechodzenie z platformy na platformę najbardziej ma opracowane Apple, bo zrobił to po raz kolejny, przechodząc na Apple Silicon z Intela. Więc to jest za drogi biznes moim zdaniem, żeby Steam poszedł w tę stronę. Ewentualnie może być tak, że zaczną dystrybuować oprogramowanie na komórki. Bo tak, w Europie to jest o tyle łatwiej, że możesz sobie third party sklep na
0: iOSie. Ale widzisz, właśnie o to chodzi. To jest cały czas ARM, tak? Bo właśnie cały czas właśnie mówimy o przyszłości, która już jest w tym momencie. Według mnie podstawową rzeczą będzie Steam rzuci Steam OS, tak? Twój to jest system operacyjny, który możesz, będąc producentem, zainstalować na swoim urządzeniu. Mamy bibliotekę gier, mamy graczy. Mhm. I teraz mamy mnóstwo chińskich firm, tak jak na przykład Xiaomi, który mówi, ej, zróbmy telefon, który będzie dedykowany, który będzie miał na przykład, wiesz, możliwość włączenia.
1: Że pójdziemy w drugą stronę. ARMy są na tyle wydajne, że są w stanie w czasie rzeczywistym
0: emulować.
1: Nawet nie emulować, bardziej tłumaczyć rozkazy z x86 na ARMa. I myślę, że to bardziej w tę stronę by się opłacało, bo tak naprawdę nie musiałbyś dodawać masy middleware'u, dorabiać nowej platformy do Steama, tylko robisz super wydajną maszynkę do uruchamiania, nie wiem, czy to VM-kę, czy emulujesz, czy w jakikolwiek inny sposób x86 na ARMie i to by było najszybsze.
0: No, mam nadzieję, że dojdziemy w pewnym momencie do tego momentu, kiedy będziesz miał telefon komórkowy, podłączysz go do telewizora kabelkiem, żeby było latency lepsze i normalnie będzie ci się wyświetlało na telewizorze SteamOS i wiesz, podłączysz tylko pada i będziesz grał. Albo wiesz, bo w tym momencie firmy pragną takiej przyszłości, że po prostu w telewizorze odpalisz streaming i płacisz im za ten streaming, nie? Mhm. Ale no, ja nie wiem, ta przyszłość nie jest tą, którą my chcemy widzieć, zwłaszcza, że osoba, od której streamujesz, decyduje w to, co grasz i decyduje to, za co płacisz, tak? A mamy duże biblioteki i mamy przede wszystkim to na własność, tak? My decydujemy. Chcesz zagrać w World of War, znaczy no, StarCrafta pierwszego. Po co mam to streamować? W tym momencie telefon komórkowy na spokojnie StarCrafta pierwszego odpalił.
1: Drugiego?
0: WarCrafta.
1: No. WarCrafta też.
0: No właśnie, to jest to. Mamy dużą bibliotekę rzeczy, które już zostały wydane, stworzone, więc dlaczego mamy teraz dowalać do tego całą otoczkę. No dobra, kapitanie, dzisiaj jak zwykle rozjechaliśmy o tym, jak było kiedyś dobrze. O tym, jak część kryzysu dobija nas i fizycznie, i psychicznie, i w ogóle ceny szaleją. GTA 6 już się mleko rozlało i pytanie, co się wydarzy jeszcze dalej. No i Sony poleciało po bandzie, nie? I to jest takie już mocne polecenie po bandzie. Człowiek się nie spodziewał, że może być tak źle, a się wyszło tak jeszcze gorzej. No i co?
1: No dobrze, to jeszcze szybko takim rzutem na taśmę dorzucę jakby inaczej, bo mamy
0: no, dzień Goga.
1: Dzień Goga, po raz kolejny powiem, Gog nam za to nie płaci i zawsze tak mówię i dalej nic z tym nie robię. Hej Gogi, słyszycie nas? No dobra, ale tak całkiem poważnie mamy Back in Time promo do minus 94% i tu jest naprawdę masa różnych gier i ten stary Blade Runner, Deus Exy, Blood Amen, Legacy of Kain, Atlantisy, Motoracery, Alan Wake, no masa gier, po prostu myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, bo zarówno stare tytuły, jak i w miarę jakieś nowsze gierki, więc jest czym wybierać. Oprócz tego, co my tu mamy...
0: takie... Ja dorzucę, w ten weekend mamy darmowy weekend z Battlefield 6, darmowy betę War Dogs, no też nowy FPS, i Dead Zone Rogue 2 też jest właśnie w becie otwarty. Jest ten tydzień bety.
1: To ja jeszcze powiem, jak jeszcze nie odebraliście na Amazonie, no to Terraformacja Marsa jest jeszcze do zgarnięcia.
0: O, fajnie.
1: Tak, z innych gier, takich właśnie hopy. Te hopy, które miały masę kasy, była pompowana w nie. Mianowicie Royal Romance Forbidden Magic. I gierka jest piękna, wygląda świetnie. Czuć pieniądz, że tu rzeczywiście władowano masę kasy. Oprócz tego jeszcze tak na szybko Spray Paint Simulator, czyli malowanie domów, samochodów i całej reszty też do zgarnięcia za darmo. Jeszcze przez 32 dni.
0: A ja uważam, że w to powinniśmy zagrać. To jest w ogóle hicior teraz i jest na promocji. Wyszła ta gra parę dni temu. Mhm. Za 15 zł jest w ogóle na Steamie. How to Fish.
1: How to Fish. How much is the fish?
0: Tak.
1: Dzisiaj skutera słuchałem.
0: Ale nie, to właśnie nie chodzi o skutera, tylko właśnie chodzi, że How to Fish jest tak po prostu, że jesteś teoretycznie wędkarzem, ale każde złowienie ryby musisz potwierdzić normalnie. Nie wiem, czy pamiętasz erę lat 2000 właśnie ten. No z broni palnej musisz na rybę, że tak powiem, załatwić, no więc to jest takie... I to jest koopowo, żeby jeszcze ciekawiej było.
1: Okej, okay, ładnie to wygląda.
0: Pomysł przede wszystkim wspaniały.
1: Gdzieś mi mignęły te zdjęcia, ktoś wrzucał, że jest na rybach ze znajomych właśnie. Już nie pamiętam, kto ktoś łowił i...
0: No. Wielkie ryby jeszcze na ciebie polują.
1: Wielkie ryby.
0: No dobra, kapitanie. Mieliśmy właśnie dzisiaj, chyba dopłynęliśmy do końca, jeżeli chodzi o dzisiaj. Chyba, że masz jeszcze coś, że tak powiem, może Humble Bumble jeszcze coś dorzuciło na Humble
1: nie
0: Bumble?
1: Nie wiem, ja tu klikam cały czas Steama, znaczy nie Steama, tylko Goga, bo naprawdę obrodziło i jest gier spoko i sobie właśnie, tak jak mówię, świetna przygodówka. Kiedyś były w ogóle gry kinowe, o których rozmawialiśmy. I była sobie taka seria Tex Murphy o prywatnym detektywie, mianowicie Tex Murphy Overseer jest przeceniony na 7 ziko, więc kurde, no kupujcie.
0: Kupujcie, o tym warto rozmawiać.
1: Warto rozmawiać.
0: No, na Humble Bundle widzę, że jest Yes Chief, paczka gier kucharskich, jedno, ale jest też Summer Superstar Collection, no i bardzo ciekawe jest, że tak powiem, kolekcja. O, nie, to przepraszam, to jest... A, na Fanaticalu jest Zbuduj swoją tą... Czyli tak jak u nich to zwykle, że musisz tam, jak rzucisz dwie gry, to zapłacisz 60 zł, jak trzy gry to 90, jak pięć gier to w ogóle 150.
1: Wielosztuki.
0: Tak, dosłownie wielosztuki. Ale jest o tyle ciekawe, że w tym wielosztuku jest na przykład Death Stranding, Director Cut, więc jak ktoś jeszcze nie grał w symulator stópkarza, to można sobie ściągnąć. Misery jest fajny. No nie wiem, jest tych wszystkich gier, to widzę, Planet Zoo jest, Ultra Kill. Właśnie Ultra Killa muszę skończyć, bo to, chociaż to też jest wydawanie gry, która jeszcze nie została skończona, bo jest zrobiona przez dwóch czy trzech deweloperów, więc oni, wiesz, za każdym razem co kilka miesięcy dodają kolejny level i ta gra jakby, wiesz, jeszcze się nie skończyła, bo się nie może skończyć. To też jest taki, powiem szczerze, dość ciekawy pokaz naszych, wiesz, nowych czasów, tak, jeżeli chodzi o tworzenie gier. No ale to tyle. Dobra, kapitanie, chyba już teraz dopływamy do końca.
1: Tak, jeszcze doskrolowałem na szybko i doskrolowałem się do czegoś takiego jak Ukraine Days na GOG-u jeszcze 3 dni. Mianowicie gry powstają właśnie... Gry, które powstały w Ukrainie, ewentualnie w jakiś sposób są powiązane. Także jest naprawdę, mamy i na Metra, i na Kozaków. Tak jak szybko tu skroluję, jeszcze jakiś Sherlock Holmes. Jest masa gier, których można sobie poklikać, wybrać i myślę, że warto, bo też akurat Metro to wszyscy znają, nie? Ale tam jakiś ten Strategic Mind, to myślę, że tobie by się spodobało, bo to właśnie typowo strategia turowa oparta o heksy, także myślę, że to coś w twoich klimatach. Okay. No dobrze. Tak, dopływamy do brzegu i tak, to była 402 i pół audycja. Udało się, słyszymy się za tydzień, będzie ciężko, bo ja wybywam na Ksenium, będę się dobrze bawić. Chociaż może jakąś, nie zrobię relacji, bo chociaż mogę, obserwujcie Instagrama, tam jeszcze mogę.
0: Jeszcze możesz, nie, tak, będę podawał dalej kapitana.
1: Tak, musimy wysyłać, tak jak kiedyś na demoscenie Słaperzy właśnie, wysyłać dyskietki z podcastami, dystrybuować w ten sposób. No dobra, to by było tyle. Dzisiaj było o Sony, o tym jak nas robi w bambuko, o tym jak gry są niesprzedawalne dalej, dlaczego po raz kolejny cyfrowe kopie są takie sobie, dlaczego jesteśmy użytkownikami, nie właścicielami tych gier. No i ogólnie też powiew nostalgii właśnie, czyli kiedyś to było w czasopismach komputerowych i nie tylko. A żegnałem się z wami
0: Gorki
1: oraz kapitan. Do usłyszenia już
0: niebawem.

0: trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

happens every night. Present company, excluded every time.

done shit.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam jedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

miłość. Wzmocnijcie co nie zabiła, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa geta te chuje bledną. Nie mele peta czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w

0: ręki będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam puszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz

13 dziwo, choć na liście jest odpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Teraz szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, w którym zipy wypuszczały pierwsze tekstów mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa GTA te chuje bledną. Nie mele beta czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

Puszczę nas tu dziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knurę. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: Wrogu klubu, tomfowe bąble nie stronią od subu.
1: Ej, tomfowe bąble to piwo. Każda rozkmina się stanie prawdziwą. Jak wiebiesz, to zegar, koleżkę i miłość. Wzmocnijcie, co nie zabiło. W sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele peta, czy profesor. Na pewno nie kreta, ci przecież nie w dres.

0: jaki będzie po mnie, o. We się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska,
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu,

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szor.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Gierasz szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, w którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: jaki będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam puszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się.

ですよね。

Hasta luego.

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie mieliśmy uroki.

Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

dla nich to jest tak jakby... Kali, statystyka, kali, statystyka, kali, statystyka, kali.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Nie spotkacie może kiedyś Kajstenixa, Spliffixa, Barnabixa, Paranoixa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce. Przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze, wszystkie X-y.

happy, nie mówmy nikomu.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam jedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Teraz szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komury. Ciepłe są browary, a przy barze same knurę. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa GTA te chuje bledną. Nie mele beta czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

Budzimy się, wstajemy z cielima, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o nic.

barki, leżaki, fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki, leżaki, fajki, parki, leżaki, fajki, ławki, ludzie.

happens every night. Present company, excluded every time.

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie mieliśmy.

teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: koncert jazzowy.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
1: Jazz?
2: Jazz? Jazz.

Może jazz jest dla nich czymś więcej niż muzyką, co?

episode.